0: Międzyzdroje, to jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha do żu-

wchodzą po ścianie. To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie

0: Melo Radio.
1: Polska jest piękna w wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tyle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w miłość?

0: Meloradia-torului.
1: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
2: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
1: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu? O tym wszystkim wiem z Meloradia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
3: Będą wielkie przeobrażenia w komunikacji miejskiej. To trudna zmiana, mówią władze miasta, ale zmiana wyczekiwana. Nad opracowaniem nowego modelu przez długi czas pracowali specjaliści z wrocławskiej firmy Trako, a ja przybliżę to, co czeka nas już wkrótce. Gustaw Nowak, zapraszam. Zerknijmy na tę rewolucję. Jej szczegóły przybliżono na konferencji prasowej, którą streszczę już teraz, a zaczniemy od konkretów. Te przedstawi Tomasz Szelukowski z firmy Trako, która, jak wspomniałem, opracowała nowy model komunikacji miejskiej dla Torunia. Dodam jeszcze od razu na początku, że zmiany mają wejść w życie od 1 marca 2027 roku.
4: Wypracowaliśmy pakiet zamierzeń, które miały zmierzać do tego, aby przemieszczanie się toruńską komunikacją miejską odbywało się wygodniej, aby autobusy i tramwaje poruszały się częściej i żeby też można było po mieście z wykorzystaniem MZK przemieszczać się szybciej. Dzisiaj w godzinach szczytowych po Toruniu jeździ tylko jedna linia, która kursuje co 15 minut. W wyniku wdrożonego nowego układu od marca tych linii kursujących co kwadrans w godzinach szczytowych będzie już 12. Co więcej, 5 linii również w godzinach pozaszczytowych w środku dnia również będzie kursowało co 15 minut, ale to nie tylko w tej porze, kiedy generalnie przemieszcza się najwięcej mieszkańców po mieście, odjazdy będą realizowane częściej. Również założyliśmy wzrost częstotliwości kursowania chociażby w godzinach wieczornych, kiedy to ten bazowy obecny interwał 45-minutowy zostanie zastąpiony interwałem 30-minutowym. Tych linii kursujących najwięcej będzie łącznie 12. Oprócz linii kursujących co kwadrans, sporo linii to będą linie kursujące regularnie w godzinach szczytowych i nie tylko co około 30 minut. Cała sieć komunikacji miejskiej składać się będzie łącznie z 49 linii. Jest to poziom mniejszy niż obecnie, ale na ulicach i na torowiskach w mieście pojazdów będzie poruszało się więcej i one będą poruszały się częściej. Zgodnie z założeniami projektu i zgodnie z akceptacją organizatora, czyli prezydenta miasta Torunia, to wszystko sprawi, iż autobusy i tramwaje będą pokonywały w ciągu roku więcej wozokilometrów, o około 800 tysięcy rocznie. I dzięki tym częstszym odjazdom komunikacja miejska w Toruniu będzie poruszała się odczuwalnie częściej. I tak prawdę powiedziawszy, na tych najważniejszych trasach w mieście, w godzinach szczytowych będziemy czekać nie dłużej niż 5-8 minut, chcąc dostać się do centrum.
3: Najczęściej, bo co 7,5 minuty w trakcie szczytu będzie jeździć linia numer 26. Również lepiej ma być skomunikowany dworzec główny, choć co ważne, autobusy przestaną jeździć ulicą Kujawską. Wszystkie połączenia z dworcem będą odbywać się jakby na jego tyłach, od ulicy Podgórskiej. A to trochę dziwne, jak teraz myślę, bo na dworcu mamy ruchome schody od strony ulicy Kujawskiej właśnie. Piesi, zdaje się, będą zatem skazani na wchodzenie po schodach o własnych siłach. Od strony Podgórskiej jest co prawda jeszcze winda, ale od wielu miesięcy pozostaje ona nieczynna. No nic, będę jeszcze o te kwestie dopytywać. Póki co powróćmy do pana Tomasza Szelukowskiego z firmy Trako, który zwraca uwagę, że częściej w godzinach szczytu będą jeździć zarówno tramwaje, jak i autobusy.
4: Tramwaj ze Skarpy i z Jakubskiego do centrum w szczycie będzie odjeżdżał co 5 minut. Tramwaj z Jar, który przejeżdża przez Kuniuchy i przez Przedmieście Chełmińskie, też będzie jeździł częściej. Te odjazdy w godzinach szczytowych będą realizowane co 7,5 minuty. Z Przedmieścia Bydgoskiego tramwajem do centrum dostaniemy się, czekając na przystanku, nie więcej niż około 5-8-9 minut. I co istotne, te zmiany, które zostały przewidziane w ramach wzrostu częstotliwości kursowania, dotyczą również komunikacji autobusowej. Dlatego, że specyfiką toruńskiej komunikacji miejskiej jest układ sieci torowej tramwajów, która to nie dociera do wszystkich najważniejszych osiedli mieszkaniowych w mieście. I to sprawia, że na niektórych przystankach w mieście ten udział ruchu komunikacji autobusowej jest nadzwyczajnie wysoki. Proszę sobie wyobrazić, że poza centrum miasta najbardziej popularne przystanki to są te, z których jeżdżą tylko autobusy, którymi są chociażby przystanki na Rubinkowie, takie jak Manhattan czy Rubinkowie. Linkowo-Centrum. I z tego tytułu chcemy, aby autobusy, które stanowić będą wciąż bardzo istotny element w całym tym systemie naczyń połączonych, będą z Rubinkowa odjeżdżały do centrum co 7,5 minuty, a z Rubinkowa do Dworca Wschodniego nawet co niecałe 3 minuty w godzinach szczytowych.
3: Ma być też szybciej, a to między innymi dzięki całkowitej nowości dwóm autobusowym liniom ekspresowym, nazwanym X30 i X44. Trochę jak nowoczesny smartfon czy ultraskuteczna maszynka do golenia.
4: Jedna z nich, X30, połączy Grębocin nad Strugą z centrum miasta, przejeżdżając przez Bielawy i Rubinkowo, a linia X44 zapewni szybsze przejazdy pomiędzy Lewobrzeżem a Skarpą, dzięki czemu też będzie można szybciej dojechać autobusem ze Skarpy, chociażby do Dworca Głównego. Za tymi dwiema nowymi liniami, które się pojawią na ulicach Torunia w godzinach szczytowych, przełoży się wprost skrócenie czasu przejazdu. Na tych trasach, na których to pojawią się te nowe linie, a to będą linie, które nie zastąpią istniejących linii. One będą nową, fajną alternatywą przy przemieszczaniu się. One pozwolą dotrzeć do celu podróży w krótszym czasie, co sprawi, że średnio na tych trasach, które one będą zapewniać, czas przejazdu skróci się o 13 minut, czyli o około 40% względem tego, co ma miejsce dzisiaj. Przykładowo z parkingu Rubinkowo Park and Ride do Placu Świętej Katarzyny dzięki linii X30 czas przejazdu skróci się z 26 do 11 minut.
3: Ważne pozostaną węzły przesiadkowe, spośród których głównym ma być ten przy Alei Solidarności.
4: Do tego węzła będzie można dojechać bez przesiadki z każdego osiedla w Toruniu. Oprócz węzła Plac Teatralny, ten zespół trzech najważniejszych węzłów przesiadkowych stanowić będą również i węzły Plac Rapackiego oraz Plac Świętej Katarzyny. W zasadzie do każdego z tych trzech węzłów na Starym Mieście będzie można bez przesiadki dojechać z każdego największego osiedla mieszkaniowego w mieście, a tymi osiedlami są Rubinkowo, Skarpa, Przedmieście Bydgoskie, Wrzosy, Koniuchy oraz część Rudaka w pobliżu ulicy Łódzkiej. Lepiej będzie skomunikowany również Dworzec Główny i sieć tych trzech staromiejskich węzłów przesiadkowych okraszać będą cztery lokalne węzły przesiadkowe, takie jak Plac Skalskiego, Żwirki i Wigury, Ligi Polskiej oraz Dworzec Wschodni przy Galerii Kopernikus.
3: Według zamierzeń łatwiejszy dojazd mamy uzyskać też m.in. do kampusu UMK, szpitali czy galerii handlowych. Wróćmy jeszcze do węzła na Alei Solidarności, bo tu czekają nas pewne zmiany.
4: To duże zagęszczenie autobusów i tramwajów sprawia, iż ten przejazd przez Aleję Solidarności jest obecnie czasami wydłużony, jeśli się te autobusy i tramwaje kumulują i zjeżdżają w podobnym czasie. W związku z czym przeredefiniowaliśmy proponowaną obsługę okolic Starego Miasta, przekładając część linii z tego przystanku na przystanki na wałach Sikorskiego, w tym i również na nowy przystanek przy Teatrze Autobusowy, co sprawi, iż liczba autobusów i tramwajów w godzinach szczytowych tutaj na Alei Solidarności zmniejszy się o 20%.
3: Niektóre przesiadki będą pewnie zatem nieco uciążliwe, bo będzie trzeba przebić się przez pasy i światła, ale ma to odciążyć wąskie gardło i poprawić płynność całego systemu. Ze zmianami można szczegółowo zapoznać się oczywiście na miejskiej stronie internetowej, ale na rozkłady jazdy jeszcze zaczekamy, podkreśla Marcin Kowalek, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta.
5: Gdzieś na początku listopada będziemy już mieli gotowe rozkłady jazdy, a rozkłady jazdy to nie tylko jakby samo ich opracowanie, ale również jakby zbadanie generatorów ruchu, czyli tego, jak do pracy, jak do szkół, jak do uczelni, jak również do kościołów, czyli do tych miejsc, do których trzeba dotrzeć na czas, jakie są zapotrzebowania i jakie kierunki tych zmian, mimo że to już wcześniej podczas badań właśnie napełnień było analizowane. Teraz musimy to jeszcze zweryfikować i dopracować. Następnie również zmierzyć te czasy międzyprzystankowe, czyli dokonać takiej weryfikacji, czy te odległości, czy te czasy między poszczególnymi przystankami są w właściwy sposób ustalone, czy ewentualnie nie trzeba tego zweryfikować. I następnie właśnie docelowe rozkłady jazdy. To firma właśnie nam opracuje.
3: Te nowe rozkłady jazdy będą elementem kampanii informacyjnej, a ulotki mają trafiać nawet do naszych skrzynek pocztowych. Szczegółowe dane zasilą też serwery popularnej aplikacji Jak Dojadę, dzięki czemu ci bardziej technologiczni mają mieć możliwość przygotowania się na zmiany, które, przypomnę, ostatecznie w życie wejdą 1 marca. Kampania wyjdzie też w miasto, mówi Magdalena Dębczyńska-Wróblewska z Biura Promocji i Mediów.
6: Dotrzemy także na targowiska, na których na co dzień robimy zakupy, czyli czy przy Chełmińskiej, czy Mickiewicza, czy na Manhattanie. Tam będą osoby, które będą informowały, ale też będą odpowiadały na pytania, bo to jest ważne, żeby porozmawiać z żywą osobą, która rozwieje nasze wątpliwości, która nam pomoże, w jaki sposób możemy dotrzeć, czy w jaki sposób zmieni się nasza linia, w jaki sposób będą wyglądały te rozkłady jazdy.
3: Rewolucja w komunikacji miejskiej była omawiana z mieszkańcami, a w wyniku konsultacji wprowadzono zmiany na 12 liniach komunikacji miejskiej. Jak mówi Patryk Wawrzyński z Biura Komunikacji i Innowacji Miejskich, w procesie konsultacji wzięło udział prawie 2000 osób.
7: To jest ponad 1100, dokładnie 1142 unikalne pod względem treści uwagi, opinie, które trafiły. Po rozłożeniu ich na czynniki pierwsze było to bez jednej 4300 uwag dotyczących poszczególnych przebiegów częstotliwości funkcjonowania transportu publicznego i każda z tych prawie 4300 uwag została merytorycznie opracowana przez zespoły TRAKO i Wydziału Gospodarki Komunalnej i efekt tego jest w opublikowanym dzisiaj raporcie z konsultacji społecznych na 76 stronach. Dostępna jest pełna opowieść o tym, jak wyglądał cały proces, jak przebiegały spotkania, jak przebiegła ankieta konsultacyjna, w której prawie 1000 osób wyraziło opinię na temat każdej z linii i całego modelu. Raport tutaj opowiada, zachęcam do zapoznania się z nim, o wielu szczegółach dotyczących tego, którzy mieszkańcy w jaki sposób zwracali uwagę na swoje problemy. To istotne jest to, że patrząc pod względem tych przestrzeni, z których najczęściej pochodziły głosy, czyli Wrzosów, Skarpy, Rubinkowa, Podgórza i Bydgoskiego, wiele tych zmian bezpośrednio dotyczących mieszkańców tych części miasta zostało właśnie zaproponowanych do wdrożenia w tym projekcie.
3: Raport z konsultacji społecznych dostępny jest na miejskiej stronie internetowej, a warto dodać, że zaplanowane zmiany zostały omówione także z osobami pracującymi w toruńskim zbiorkomie, kierowcami i motorniczymi, mówi prezydent Paweł Gulewski.
8: Absolutnie było co najmniej jedno, jak nie więcej spotkań dedykowanych ich pomysłom. Pytaliśmy motorniczych, pytaliśmy kierowców autobusów i paradoksalnie z tego naprawdę otrzymaliśmy bardzo ciekawy mapping sytuacji, korekt oraz takiego spojrzenia z poziomu ludzi właśnie wykonujących ten zawód na ten model, który pierwotnie planowaliśmy i tak. Tego typu spotkania były, a tu absolutnie nie wyobrażaliśmy sobie sytuacji, żebyśmy nie zapytali tych ludzi o to, co mają do powiedzenia w kontekście tych dosyć radykalnych zmian, które w tym modelu są zawarte.
3: Warto nadmienić, bo to z pewnością część pasażerów nurtuje, że zmiany nie zakładają rezygnacji z rozkładów feryjnych i wakacyjnych, mówi ponownie Tomasz Szelukowski z firmy TRAKO.
9: Też to przeanalizowaliśmy i tutaj, prawdę powiedziawszy, istotne były dwa czynniki. Po pierwsze, koszty związane z dodatkowymi wozokilometrami i pociągokilometrami. Po drugie, zasoby kadrowe. Dlatego, że żeby teoretycznie, jeśli chciałoby się utrzymać rozkład szkolny, również i w 66 dni feryjno-wakacyjnych, dni robocze w roku, to trzeba byłoby zatrudnić dodatkowo prawie 20 kierowców i motorniczych. A to też jest, nie ukrywam, okres, w którym to motorniczy i kierowcy też chcą wziąć wolne. A mierzymy się z dużym spadkiem liczby przewożonych pasażerów. Niemniej jednak w tym projekcie przewidzieliśmy tak czy siak większe częstotliwości kursowania w dni robocze feryjno-wakacyjne i chociażby dzięki temu ferie i wakacje w ciągu dnia też będą pojawiały się linie kursujące co 15 minut, czego dzisiaj nie ma w Państwa rozkładzie feryjnym.
3: Na koniec jeszcze jedno pytanie. Usłyszeliśmy wcześniej, że po zmianach pojazdy komunikacji miejskiej przejadą o około 800 tysięcy kilometrów więcej rocznie. Czy obecna załoga osobowa MZK jest w stanie to dźwignąć? Odpowiada Piotr Rama, zastępca prezesa MZK.
10: Zmiany mają, że tak powiem, nie być radykalne w stosunku do liczby kierowców, ale my oczywiście do tego się przygotowujemy i cały czas działamy, pozyskując nowych pracowników. Między innymi od kilku lat mamy własny zakład szkolenia kierowców, własny ośrodek szkolenia. Co więcej, od jakiegoś roku, półtora my zwiększyliśmy zatrudnienie już w MZK, bo może tych zmian tak nie widać, tak jak te będą, że tak powiem, takie dosyć bardziej spektakularne, intensywne. Natomiast już jest zwiększone, tak powiem, przewozy. My zwiększyliśmy w ciągu ostatniego półtora roku o około 40-50 kierowców, o kilku motorniczych też. Będziemy po prostu mieli informacje o rozkładach, wtedy będzie można bardzo dokładnie zaplanować, ale my cały czas pozyskujemy kierowców, także ta komunikacja już się zmieniła i czeka nas oczywiście duża zmiana. Będziemy przygotowani, myślę, dzięki naszym, że tak powiem, staraniom i ośrodkom szkolenia.
3: Powtórzę, przewrót kopernikański w toruńskiej komunikacji miejskiej zaplanowano na 1 marca. Mamy zatem jeszcze sporo czasu na zapoznanie się ze szczegółami. Ja już czekam na zaprezentowanie rozkładów jazdy. Ciekawe, jakie kwiatki jeszcze po drodze wyjdą i jak nowe rozwiązania sprawdzą się w rzeczywistości.
0: Meloradia Toruń.
11: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
12: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
13: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
3: Gustaw Nowak, zapraszam. Chodźmy na Podgórz, dokładniej na ulicę Paderewskiego, gdzie działa szkoła podstawowa numer 15. Od niedawna na jej froncie, tuż nad głównym wejściem, możemy podziwiać nie byle jaki mural. Nie byle jaki, bo zaprojektowany przez uczennice i uczniów. To projekt, w ramach którego nie tylko stworzyli nowy herb Podgórza, ale też poznali okolice, w której żyją. Odwiedziłem uroczyste odsłonięcie tego dzieła. Zapraszam do SP15.
14: Ja wam bardzo dziękuję, to wy jesteście twórcami i w ogóle powiem wam tak, mi się w głowie w najśmielszych oczekiwaniach nie śniło, że na waszej szkole ten mural się pojawi. Ja liczyłam na to, że wiecie, napiszemy projekt do budżetu obywatelskiego, gdzieś tam na jakiejś kamienicy, a to, że jest na waszej szkole, to po prostu dla mnie to jest najpiękniejsza rzecz, jaka mogła się zdarzyć. Że wy twórcy przychodzicie i możecie wszystkim teraz powiedzieć, słuchajcie, to jest tam w ogóle mój pomysł. Stworzyliście hrań swojego przedmieścia, możecie się z nim identyfikować, jakbyście kiedyś chcieli, wiecie, jest taka teraz tam dużo mówione o tym, że zostaje wam w Toruniu, no to właśnie to jest geniusz ludzki. Prawdziwość tego miejsca, które ma nas z tym wszystkim łączyć. Także gratulacje dla was i oklaski dla was.
15: Justyna Kacprzak, Fundacja Kapsuła. Słuchajcie, spotykamy się dzisiaj z okazji otwarcia muralu i tablicy. Jest to społeczny herb Podgórza. Przedsięwzięcie o tyle nietypowe, dlatego że sam projekt jakby grafiki muralu powstał w murach szkolnych, a nie za biurkiem urzędniczym albo w pracowni artystycznej. Stworzyli go uczniowie Szkoły Podstawowej nr 15. Jest to element takiego planowanego cyklu murali tworzonych przez uczniów, najmłodszych mieszkańców trzech dzielnic Podgórza. Właśnie dzisiaj mamy to otwarcie Starego Miasta i Bydgoskiego Przedmieścia. Spiritus mowę z tego pomysłu jest Ania Lamers, która niedługo do nas przybędzie i pewnie też szerzej coś o tym opowie.
16: O co chodzi z rybą?
17: Ania Lamers, Fundacja Kosmos. No jest dom pod Szczupakiem na Poznańskiej, Boże, nie wiem jaki to jest numer, 74 chyba, ale jest dom, który u góry ma szczupaka i dzieciaki to bardzo dobrze rozpoznają, słuchajcie, bo to jest wszystko zrobione przez dzieci, przez ich widzenie miejsca, w którym mieszkają. I to jest bardzo charakterystyczny dom. Tak naprawdę. Wszyscy, którzy tu mieszkają, to wręcz jest przystanek, się mówi, pod Szczupakiem.
16: I takich detali jest tutaj więcej, tak?
17: Właśnie o to chodzi, jest bóbr, bo jest Wisła. Słuchajcie, w ogóle jest dużo wody, zwróćcie uwagę. Jest okrągły dom na Inowrocławskiej, jest wieża ciśnień, ale jest Zamek Dybowski, jest kolej, bo to kolej stworzyła tak naprawdę i rozwinęła tą część miasta przecież.
18: Bardzo mi się podobało to robienie tego godła. Integrowaliśmy się razem. Fajnie, że to jest jakoś upamiętnione.
19: Ta praca na pewno była dla nas bardzo fajna. Mogliśmy dużo dzięki temu się nauczyć, odwiedzić nasze miejsce, w którym mieszkamy. Było to bardzo edukacyjne i na pewno to długo zostanie z nami. Pamiętam, że na pewno robiłam wraz z moim kolegą tą rybkę, szczupaka. Na pewno też pomagałam robić drzewko i bobra, który tam jest. Bardzo fajne to było. Naprawdę bardzo nam się podobało. Myślę, że każdy to na długo zapamięta.
20: Bardzo fajnie, że jest to tak ładnie pokazane na naszej szkole. Ja robiłam browar i drzewo, które jest, myślę, że bardzo istotnym symbolem dla mieszkańców Podgórza.
21: Bardzo się cieszę, że zrobiłem Zamek Dębowski i bardzo się cieszę, że to zrobiłem, bo teraz ja wiem, jak świat jest z nami.
22: Chodziliśmy jeszcze po Podgórzu i oglądaliśmy na przykład Okrągły Dom i tego typu rzeczy pani nam wtedy mówiła.
23: Pamiętam też, że byliśmy przy bibliotece tutaj przy domie MUS i patrzyliśmy na, gdzie był kiedyś browar.
17: Jeśli mamy mówić o mieście dla młodych, to młodzi muszą poczuć się jakoś identyfikować z tym miejscem, które jest dla nich tym miejscem, prawda? A jak się lepiej zidentyfikować, jak nie przez to, że poznajemy swoją okolicę, zaczynamy ją lepiej rozumieć. Nie wiem, czy zwróciliście, tam jest znicz, uwagę. Dlatego, że my też chodziliśmy po tych cmentarzach, które tutaj są i które już zniknęły. Dzieciaki bardzo mocno mówiły, kurczę, ja bym nie chciał, żeby w innym kraju ktoś zniszczył cmentarz moich przodków. Więc to jest też budowanie takiej jakby znajomości miejsca, identyfikacji z tym miejscem. Jak mam tu zostać, to muszę wiedzieć, gdzie zostaję, prawda? Jak wygląda wygląda moje miasto.
15: Uczniowie pokazali, z czym kojarzy im się dzielnica, z jakimi postaciami, jakie przeżycia ich łączą z tym miejscem. Również osoby, takie powiedzmy, że symbole Podgórza, no pokazali nam, czym jest dla nich Podgórz. Parę elementów jest dosyć zaskakujących. Musiałam go sama rozszyfrować, co autorzy mieli na myśli, ale jak odkryłam, o co chodziło, to byłam bardzo mile zaskoczona, bo widać, że ten research, który przeprowadzili, był bardzo dobrze zorganizowany. Tutaj ukłony dla Ani Lamers, która prowadziła też spacery i przybliżała właśnie tym najmłodszym mieszkańcom ich dzielnicę. W momencie, kiedy musimy zobrazować miejsce, w którym żyjemy, no to tworzymy z nim jakąś więź, musimy się nad tym pochylić. To jest taki fajny element uzupełniający dla rewitalizacji takiej technicznej, gdzie remontujemy, wiecie, budynki, ulice, to jeszcze tworzymy przy okazji. Być może nawet byłabym skłonna powiedzieć, że to jest ważniejsze niż te prace techniczne, więź z lokalnym otoczeniem, które jest środowiskiem życia dla młodzieży i dla dzieciaków. Bardzo ciekawa inicjatywa, dlatego że łączy mural jako dekorację z takimi realnymi przeżyciami i myślami, tak, jakie towarzyszyły dzieciakom przy tworzeniu jego. A całość na elewację przyniosła Magda Lipowiec z Andrzejem po prostu. Wiadomo, trzeba mieć badania na wysokości i spełniać wiele warunków technicznych, więc tutaj już ich nie mogliśmy wpuścić na rusztowanie, tak? Tym bardziej, że elewacja jest taka dosyć specyficzna i na wysokości mocny jest ten mural.
1: Dzień dobry, się nazywam Magda Lipowiec z Fundacji Kapsuła. Proces był bardzo przyjemny już jakby od w ogóle początku powstawania projektu, no bo właśnie dostaliśmy projekt, który wykonały dzieciaki. No i w sumie naszą rolą było tylko przystosowanie go do formy muralowej, czyli właśnie do tej przestrzeni, którą dostaliśmy. Prowadziliśmy tak naprawdę bardzo mało zmian, bo uspójniliśmy po prostu projekt, żeby był właśnie przygotowany do tej formy muralowej. No, proces też był bardzo przyjemny, pogoda bardzo dopisywała. Malowaliśmy go akurat w wakacje, tak żeby był jeszcze taką trochę niespodzianką właśnie dla dzieciaków. Mogliśmy też zastosować w końcu nowe technologie, więc szkic do projektu powstawał dzięki VR-owi. Praktycznie wszystkie elementy, które są użyte w herbie, jakby mają swoje odwzorowanie w realnej rzeczywistości. Więc jakby naszym zadaniem też było to, żeby pomóc im podokreślać niektóre elementy, tak żeby były czytelne dla odbiorcy, takiego zewnętrznego.
2: A jakie pierwsze reakcje odbiorców były? Jak jeszcze tworzyliście, to rzucali okiem albo zagadywali?
1: Tak, no było bardzo duże zainteresowanie, bardzo dużo krzyków do nas, jak byliśmy na rusztowaniu, więc było widać, że tak wszyscy tutaj chyba zmieniali trochę trasę, żeby się z pieskiem przejść na spacer obok nas. Takim elementem, który wybraliśmy na taki uspójniający cały projekt, był właśnie dąb Bartek, który znajduje się w centrum muralu i właśnie no, wykorzystaliśmy jakby każdy element drzewa, tak jak właśnie ta rozłożysta korona, która gdzieś łączy te elementy razem. Dodaliśmy element, którego nie było w oryginalnym projekcie, czyli na przykład te korzenie, które też oplatają nam spód.
4: Violeta Terska, byłam wychowawcą właśnie wtedy 5C, obecnie to jest 7C. Robiliśmy prelekcje, opowiadaliśmy, oni opowiadali swoje historie na temat Podgórza, jakie budynki, jakie miejsca im się kojarzą z Podgórzem. Oczywiście każdy miał swoje własne wspomnienia i wybrane miejsca, ale zdecydowaliśmy razem z panią tu Anią, które miejsca będą w herbie. Na pewno rozwijały swoją pasję, bo bardzo są kreatywne i bardzo lubią malować. Też bardzo są ciekawe i odkrywania świata i jest to bardzo ważne, żeby znały też okolice, w której mieszkają i żeby się dzieliły tym wszystkim z innymi. Oczywiście każda z tych osób ma swoje ulubione miejsca.
2: A to strzelę, jeszcze pani z Podgórza pochodzi?
4: Tak, z Podgórza pochodzę. I też mam swoje inne, które tutaj te miejsca nie zostały uwzględnione, bo mi się na przykład bardzo podoba taki dworek, który jest naprzeciwko kościoła, ale no nie ma tutaj akurat w tym herbie, ale jakbyśmy kogokolwiek zapytali innego z Podgórza, na pewno też ma swoje ulubione i to koło chyba, które jest właśnie tutaj, ma kształt, ten herb ma kształt koła, to symbolizuje ten nasz budynek okrągły, który jest no niepowtarzalny.
2: Ale jako Podgórzance podoba się?
4: O, bardzo, bardzo, bardzo. Bardzo mi się podoba, jestem naprawdę bardzo dumna z dzieciaków, bo świetnie sobie poradziły. Super.
5: Trochę tajemniczy, trochę oczywisty, bo symbole są bardzo łatwo kojarzone, ale nie wszystkie. Mam wrażenie, że skrywa wiele tajemnic i przemyśleń, które zostały tylko w głowach twórców. I to ważne, bo to jest praca, która powinna nas też inspirować i nie tylko pokazywać Podgórz takim, jakim widzimy, jakim go mijamy, przejeżdżając przez niego, spacerując po nim, ale także pokazywać nam tą dzielnicę jako bardziej taką tajemniczą i jako miejsce do poszukiwań i refleksji.
6: Damian Wiśniewski, Zespół do spraw rewitalizacji województwa kujawsko-pomorskiego. Inicjatywa realizowana jest, bo projekt wciąż trwa, w ramach koncepcji, którą nazywamy Kujawsko-Pomorskie Granty na Rewitalizację. Realizowane jest to w ramach ogólnoregionalnego projektu Regiony Rewitalizacji edycja 3.0. Województwo kujawsko-pomorskie współpracuje w tym aspekcie z Ministerstwem Funduszy i Rozwoju Regionalnego. Chcieliśmy przede wszystkim, pisząc założenia tego projektu na poziomie samorządowym, wdrożyć takie podejście zaangażowania społecznego. Dużo się o tym mówi, ale rzadko kiedy ta zmiana rzeczywiście jest wdrażana. Chcieliśmy, by mieszkańcy tego obszaru byli nie tylko odbiorcami, ale przede wszystkim współuczestnikami całego procesu i to, mam wrażenie, udało się ująć znakomicie, bo uczniowie szkoły zaangażowani byli praktycznie na każdym etapie, na etapie koncepcji, na etapie realizacji i teraz na etapie samego odbioru, dzięki czemu uzyskujemy taki efekt współuczestnictwa i współodpowiedzialności za wprowadzone zmiany, za uzyskane efekty. Społeczność lokalna jest nie tylko tą grupą odbiorców, ale przede wszystkim grupą, która współuczestniczy i współodpowiada za te rezultaty, co wzmacnia potencjał, wzmacnia więzi, wzmacnia te efekty rewitalizacyjne, o które nam chodzi, bo ta rewitalizacja, o której mówimy, ona często rozumiana jest przez pryzmat wyłącznie zmiany przestrzeni, poprawy estetyki czy wprowadzania pewnych ulepszeń na obszarze, ale nam chodzi głównie o efekt społeczny, o to, żeby ta społeczność lokalna, która ma korzystać z tych zmian, była na pierwszym miejscu, była w tym centrum. Takie podejście gwarantuje nam trwałość tych efektów i pozytywną zmianę, którą celujemy.
3: W Toruniu liczba murali powiększa się z roku na rok, a te bazujące na lokalnej historii należą do moich ulubionych. Czekam na więcej podobnych realizacji. A teraz odwiedźmy jeszcze Bydgoszcz. Dlaczego? No bo niedawno rozpoczął się rok akademicki, a właśnie w Bydgoszczy uruchomiono Akademickie Centrum Stomatologii UMK. Na razie korzysta z niego społeczność uczelni, ale za kilka miesięcy ma zacząć działać także całodobowa przychodnia dentystyczna. A z tej, choć oczywiście nikomu tego nie życzę, możemy skorzystać także my, potencjalni pacjenci z Torunia. Więcej o nowo otwartej placówce dowiedziała się w dniu jej uroczystego otwarcia Agnieszka Wynarska. Zapraszam.
7: Paweł Burduk, tutaj działający jako pełnomocnik rektora do spraw rozwoju na chwilę obecną kierunku lekarsko-dentystycznego. Inwestycja ma bardzo duże znaczenie przede wszystkim dla Kolegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, z uwagi na to, że dodaje nam kolejny kierunek medyczny do kierunku lekarskiego. Natomiast jest ogromnym wyzwaniem i zapotrzebowaniem jednocześnie dla regionu miasta Bydgoszcz, czy regionu i całej Polski. Chcemy tutaj w nowoczesnym centrum stomatologii z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu kształcić w jak najlepszych warunkach przyszłych lekarzy stomatologów.
8: To jest też ważna inwestycja nie tylko w kontekście kształcenia, ale też dla mieszkańców, bo są takie plany, żeby powstała tu w końcu wyczekiwana opieka świąteczna i nocna.
7: Jak najbardziej kształcenie to jest jedna rzecz. Udzielanie świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców Bydgoszczy i regionu, województwa naszego całego i spoza województwa. Tak, to jest też ten priorytet, o którym myślimy. Oczywiście tutaj jest to związane, że musimy wystąpić do Narodowego Funduszu Zdrowia o kontraktowanie świadczeń. Jeżeli będzie taka możliwość, to oczywiście jak najbardziej chcemy zapewnić pełną obsługę stomatologiczną we wszystkich zakresach stomatologicznych dla dzieci i dorosłych, jak również nocną i świąteczną opiekę stomatologiczną. Mamy wszelkie prawa ku temu, mamy budynek, mamy powołaną spółkę, także będziemy rozmawiamy z NFZ-em w celu uzyskania możliwości przystąpienia do konkursu, jeżeli będzie ogłoszony. Spółka będzie mogła świadczyć usługi komercyjne, czyli w zależności od tego zapotrzebowania i chęci mieszkańców, czy mieszkańców Bydgoszczy, regionu, jeżeli taka potrzeba będzie, to te świadczenia będą mogły być uruchomione wcześniej.
8: Kierunek lekarsko-dentystyczny, no to był oblegany, prawda, w tym roku, więc on rzeczywiście jest bardzo, bardzo dużo chętnych w regionie, żeby ten kierunek w Bydgoszczy studiować.
7: Tak, rzeczywiście tutaj najwięcej kandydatów na jedno miejsce było. Przepraszam, nie powiem ilu, ale było więcej niż na kierunek lekarski. Natomiast nie tylko z regionu, ale nawet z całej Polski przyszli studenci, słysząc, że jest to nowoczesny budynek z nowoczesnym zapleczem dydaktycznym i klinicznym, faktycznie chętnie składali do nas podania.
3: Być może całodobowa przychodnia stomatologiczna zacznie działać jakoś na początku 2027 roku, ale ta kwestia nie jest jeszcze przesądzona. Będę śledzić aktualności w tym temacie. O wszystkim usłyszycie na naszej antenie.

0: Meloradia Toruń.
1: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
2: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
3: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.

0: Kierowcy z Lewobrzeża Torunia. Dziś warto zajrzeć do szkoły podstawowej nr 12. O 17.30 odbędzie się tam spotkanie z prezydentem miasta i urzędnikami o planowanych inwestycjach. Na tapecie m.in. remont Łódzkiej, zmiany w rejonie ulic Grotoroweckiego i Zimowej oraz plany budowy mostu śródmiejskiego.
1: Znacie to uczucie, jak nagle się okazuje, że jesteście w samym środku zamieszania? Dobrze poznajecie, to właśnie środa. I siódemka w dacie, szczęśliwa niech będzie. 7 października, podkręcamy tempo w Melo. Melo Radio. Waltek Darłak, siema.

Milky w Melo. Just the way you are. Tak podkręcamy tempo od samego rana. Dzisiaj wypadło na środę. No nie chce być inaczej. W samym środku tygodnia jesteśmy razem z wami. Podkręcamy tempo, zaczynamy ten dzień i gramy tak, żeby wam się zechciało. Za 20 minut 7. Drenchill i Starlight.

0: Offenbach, Four to the Floor. Tak, w Melo Radio od rana podkręcamy tempo. Wypadło dzisiaj na środę. Słuchajcie, dlaczego najtrudniejsze rzeczy trzeba robić zawsze rano? No na tej liście na pewno wstawanie, ubieranie, ogarnianie, śniadanie. Jeszcze niektórzy ten etap pomijają. Ale dzisiaj nie pomińcie jednego. Słuchajcie, jak w łazience będziecie, to spójrzcie na wannę tak troszeczkę inaczej, jak macie oczywiście. No bo kto pod prysznicem, no to inna sprawa.
1: No ja sobie dzisiaj muszę po prostu wyobrazić, nie?
0: Wyobraźcie sobie, no bo dzisiaj dzień wanny jest. Tylko tak za długo nie świętujcie trochę, bo też i czas goni. Za 15 minut siódma.

0: Baryton, Nightcrawlers i najwięcej energetycznej muzy od rana. Zawsze w Meloradium. Dla was to my nawet ze środy piątek zrobimy. Tak wam dzień zrobimy, a Marcin za chwilę to nawet newsy wam zrobi.
1: Pewnie, że zrobię i zrobię te newsy o tym, że już niektórzy nie będą musieli dźwigać.
0: Tylko uważajcie, bo już niedługo to siódma się też zrobi. Za 7 minut dokładnie.
2: A już o siódmej zagramy
0: Swedish House Mafia. Happiness is so sad w Melo. A co tam dla nas dobrego dzisiaj pogoda zrobi, o tym za chwilę w prognozie w Melo Radio.
2: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Wybieram na moją pierwszą konsolę DJ-ską i mam wybraną.
4: 200 są twoje!
3: Dziękuję bardzo.
2: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama. Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Zwiększamy moc promocji. Na zakupach w Twoim markecie nie zabraknie emocji. Oszczędzaj z super okazjami. Passata przecier pomidorowy Podrawka 400 gramów w super cenie 3,99 za butelkę przy zakupie dwóch. Zupełna nowość w ofercie. Skyr Prezydent Lactalis aż 1 kg w super cenie 16,99. Twój market. Zawsze po drodze.
6: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
7: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
6: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
8: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Mamy niskie ceny.
11: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
12: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: Słuchaj na 92.8 FM. Pogoda.
1: Korzystajmy z ładnej pogody, póki jeszcze można. Przed weekendem pogoda w Polsce wyraźnie się pogorszy. Pojawi się deszcz, a temperatura spadnie. Dziś w Toruniu będzie jeszcze przyjemnie. Choć poranek nas nie rozpieści pod kątem temperatury, to po południu termometry pokażą nawet 20 stopni. Kurtkę czy ciepły sweter w drugiej połowie dnia możemy więc zostawić w naszej szafie.
2: Środa rano jest już prawie siódma. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
3: Dawid K. z zarzutami. To po aferze w warszawskim szpitalu południowym. Młody lekarz i były działacz KO został wczoraj przesłuchany przez śledczych. Prokuratura zapowiedziała, że przekaże dziś nowe ustalenia dotyczące warszawskiej lecznicy. Polskie wojsko pilnuje naszego nieba, to w związku z porannym atakiem Rosji na Ukrainę. Tymczasem Donald Trump zapewnia już kolejny raz, że koniec wojny w Ukrainie jest coraz bliżej. Prezydent USA nie podał jednak szczegółów. Koniec z dźwiganiem ciężkich walizek na dworcu kolejowym w Katowicach. Po latach oczekiwania w końcu działają tam nowe windy, mówi Katarzyna Głowacka z PKP PLK.
4: Trzy obecnie dostępne perony zyskały po dwie windy, w tym jedną większą umożliwiającą przewóz rowerów.
3: Trwa też budowa podziemnego przejścia, które połączy dworzec kolejowy z autobusowym.
0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Łączymy się dzisiaj razem z wami od samego rana w tym wszystkim, co robicie. No i mamy oczywiście najwięcej energetycznej muzy. Tak podkręcamy tempo w Meloradio. Waldek Darłak, siemano, hej. Jest już siódma.

Alesso i Zara Larsson w Melo. E-Words. I tak podkręcamy tempo w środę rano. To już 13 minut po 7. Słuchajcie, no i mamy oczywiście do was bardzo konkretne pytanie. Dzisiaj czekamy na wasze głosówki. Po jakim zdaniu w pokoju robi się cicho? Po jakim tekście zwykle w pokoju zapada cisza? Są takie teksty, no nie? No to jakie znacie, to wbijajcie na meloradio.pl. Czekamy na wasze fajne głosówki za te najlepsze, najciekawsze i najbardziej odjechane. Jest oczywiście super fajny Melo Merch do zgarnięcia. Uwaga, a o tym to jest głośno, bo dzisiaj w nocy opublikowano wyniki rankingu DJ Mag Top 100. To i już wiadomo, że zdecydowanym numerem jeden na świecie jest David Guetta. Zajmował tą najwyższą pozycję już kilka razy, także w 2025 roku pierwsze miejsce znów należy do niego. David Guetta w Melo Radio ze swoim najnowszym hitem. You and I, me and you.

0: on and on. Sad Focus w Melo Radio. Podkręcamy tempo. Słuchajcie, czekamy na wasze głosówki. Czekamy na głosówki. Wysyłajcie, wbijajcie na meloradio.pl. Po jakim zdaniu w pokoju robi się cicho? Czekamy na wasze propozycje. Za chwilę pierwsze. A teraz, słuchajcie, zastanawialiście się może, co oznacza, że oglądacie często wasz ulubiony serial i wracacie do odcinków, które już widzieliście wcześniej i znacie bardzo dobrze? Okazuje się, że grupa badaczy postanowiła to bardzo dogłębnie, dokładnie sprawdzić. To trwało wiele miesięcy, słuchajcie. Oni tak oglądali te seriale, sprawdzali i wyszło im, że po prostu ludzie lubią oglądać rzeczy, które znają, lubią i dzięki temu czują, że ta ekipa w tym serialu to też jest ich ekipa. Zaskakujący wniosek, nie?
1: No dla mnie tak, bo ja nie lubię właśnie tak oglądać ponownie czegoś, co już widziałem.
0: A ja myślę, że to jest genialne. To jest genialne, na jaki pomysł oni wpadli. Dzięki takim badaniom przez wiele miesięcy mogli sobie siedzieć i spokojnie oglądać seriale. Też bym chciał więcej. Fukaj i Liwka w Melo już teraz.
2: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: podkręcamy tempo w Meloradio Ebenezy Bizu. All of my love. No dobra, słuchajcie, to dawajcie te teksty, no dawajcie te głosówki. Po jakim tekście nagle zawsze robi się cicho w pokoju? Sporo waszych propozycji, to od tekstówek zaczynajmy. Cicho, cicho, cicho, cicho, cicho przyszedł. Ej, słyszałem to. Albo na przykład, ale wiecie, że tu jest monitoring? Albo, dobra, to teraz powiem wam, co o was myślę. No, albo ewentualnie...
1: Kochanie, trzeba wyjąć naczynia ze zmywarki.
0: O tak, czasami po tym robi się cicho. Czekamy na głosówki.
2: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to

0: od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. Milion złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: Po reklamie.

0: Galantis, no many w Melo Radio. Podkręcamy tempo za 17:08. No i dzisiaj oczywiście pytanie aktualne do was. Po jakim tekście zwykle w pokoju zapada cisza? Sporo waszych propozycji, no to po jakim?
1: Mamo, jestem w ciąży.
0: O.
2: Gdzie jest pilot?
0: A no tak, tak.
2: Po jakim zdaniu? Ja myślę, że znowu zawetował ustawę.
0: O, to potem to czasami się głośno robi, uwaga.
3: Mamo, tato, to jest mój chłopak.
0: Okej.
4: Okay. No nie mów, że zapomniałeś o naszej rocznicy ślubu.
0: Nie. Au, nie.
3: Ups.
0: No to po jakim tekście zwykle w pokoju zapada cisza?
1: Muszę wam się do czegoś przyznać.
0: Albo?
5: Zachowujesz się jak własna matka.
0: Ryzykowne.
6: Ostro.
0: No i jeszcze jedna propozycja.
7: Po jakim słowie zapada cisza?
0: No.
7: Shit, mąż wrócił.

0: James Hype i Confession, jedna z propozycji do 30 Meloradia. To najlepszy trop nowych hitów. Mamy go dla was w Meloradiu. A 30 mamy w piątek po 18. Pychu czeka na wasze głosy. Głosujcie na meloradio.pl. Marcin czeka, bo newsy będą za chwilę.
1: Tak, a on nie czekał, tylko się pożegnał, bo to będzie o takim piłkarzu bardzo znanym.
0: Już za 8 minut 8 w Meloradio.
2: A już o 8 zagramy
0: How Does It Feel, Dub Dogs. Za chwilę też o tym, jakie wyniki termometry dzisiaj pokażą.
2: Autopromocja.
3: Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
2: Idę.

0: 18. Pychu, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama. W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej racie. Tylko teraz już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
2: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
3: Bo nie mam żadnych objawów.
4: Bo nie mam czasu.
5: Bo boję się diagnozy.
6: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
7: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam, nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
2: Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
9: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
10: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sport za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Fajny ten mój samochód. Działa bez zarzutu, w nim tylko radio. Dlatego pora na autokasację u Jacka. Złomowanie pojazdów wszystkich typów. Bezpłatny odbiór auta Laveto. Gotówka od ręki. Automatyczne wyrejestrowanie pojazdów w Wydziale Komunikacji zgodnie z nowymi przepisami. Autokasacja u Jacka. Telefon 530-219-219. www.auta-skup.com.
5: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
6: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
7: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
6: Od poniedziałku do środy mąka Młynpol opakowanie 1 kg. Kup 2, 2 dodatkowe gratis. 8 na osobę. A artykuły Somat kup 1, drugi tańszy gratis. Kaufland.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
13: Po reklamie. Meloradio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM. Trafik.
14: Kierowcy w Toruniu muszą uzbroić się w cierpliwość. Największe zatory o tej porze tworzą się na mostach przez Wisłę i drogach dojazdowych do centrum. Zatory są m.in. na moście Piłsudskiego, ulicach Wałysikorskiego, Grudziąckiej i Wschodniej. Problemy czekają też kierowców jadących od strony Rubinkowa oraz Brzosów.
15: Dni rozległe wyże zapewniają nam prawdziwą złotą jesień, dużo słońca i temperatury, które jak na październik są całkiem hojne. Tak będzie również dziś. W Toruniu będzie trochę przejaśnień, a po południu temperatura przekroczy 20 stopni. Deszcz na razie do regionu nie zawita. Jeszcze stoi w polu startowym. Synoptycy nie mają jednak dobrych wieści. Ciepła i słoneczna pogoda powoli dobiega końca.
16: Jest prawie ósma. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
0: Po pożarze szpital imienia Rydygiera w Krakowie wstrzymał przyjmowanie pacjentów na oddział wewnętrzny. Nikomu nic się nie stało, ale całe 10. piętro szpitala nie nadaje się na razie do użytku, tłumaczy prezes placówki Artur Asztabski.
2: Jedno pomieszczenie jest doszczętnie spalone, cały oddział był zadymiony, w związku z tym jest pokryty smołą.
0: Nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Śledztwo w tej sprawie wszczęła krakowska prokuratura. Śledczy zaskarżyli decyzję w sprawie listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego. Zdaniem prokuratury sąd pierwszej instancji popełnił błędy proceduralne. Sprawdzamy teraz maksymalne ceny paliw na dziś. Litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,86, a oleju napędowego 7,80. Leo Messi pożegnał się z reprezentacją Argentyny. Wystąpił w niej po raz ostatni w towarzyskim meczu z Beninem.
3: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
16: A wam ten występ w środę idzie idealnie. Rozgrywamy dzisiaj od rana środę, jest już 8:00, podkręcamy tempo i gdy inni gadają, my już w Melo Radio gramy. Waldek Zerwak, siemano, hej.

0: Charles. I Call My Name w Melo Radio. No i jak tam oceniacie środę? Jest dobrze, bardzo dobrze, czy na razie tylko nieźle?
1: No u mnie jest fajnie, bo świeci mi słońce. Co prawda siedzę do niego tyłem, ale coś tam kątem oka widzę, ale nie wiem, którego oka.
0: Ty weź się obróć od czasu do czasu, 12 minut po 8, to my wam za chwilę powiemy, co można robić codziennie. Niby tego samego, a jednak trochę inaczej. Być z tego całkiem zadowolonym, a później po roku powiedzieć sobie, ale zmalowałam.

0: Tak, to my lubimy wam lato przedłużać. Bryska w Meloradio, podkręcamy tempo 17 minut po godzinie 8, a są tacy, którzy to lubią, zanim skosztować jedzenia, to najpierw zrobić mu zdjęcie. Ale wcale, że nie wszyscy wyciągają od razu telefon komórkowy. Na przykład pewna pani to przez rok rysowała wszystko to, co zjadła. No, dobrze słyszycie, przez cały rok bardzo dokładnie rysowała każdy posiłek, który codziennie zjadała. No i dzięki temu tak po roku powstało dzieło, które ma aż około 66 metrów długości, bo to wszystko tak w całość zostało posklejane i na tym rysunku.
1: Tak?
0: Tak, jest wszystko to, co zjadła przez ten czas. No, wiadomo, że łatwiej sobie galerię w telefonie tak poprzeklikiwać i poprzesuwać i gdybyście tak przez rok fotografowali wszystko, co jecie, to czego byłoby tam najwięcej? Kanapek, pizzy, czy może schabowych, co?
1: No ja się właśnie zastanawiam, czy ona co chwilę jadła co innego, bo ja na przykład jem codziennie prawie to samo, więc to byłby monotonny rysunek.
0: Za dużo nie miałbyś tam do wymyślania. Justin Bieber, Nicki Minaj w Melo. No to teraz Beauty and the Beast w Melo. 18 minut po godzinie 8.

0: Sylwa Bampa on tonight w Meloradio. To, czego wam potrzeba, czyli dużo energetycznej muzy. Jak zawsze na to możecie liczyć w Meloradio codziennie u nas. Już prawie w pół do dziewiątej, 8:28 na zegarach. No i dzisiaj mamy, uwaga, dzień efektywności energetycznej, ale wy przecież dzień efektywności z pełną energią to macie codziennie. Ja to wiem najlepiej. Na dzień wanny to możecie sobie wieczorem ewentualnie urządzić. Dua Lipa już za chwilę, będzie też Thomas Gray w Melo.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: Natural Car. Prosto i ekologicznie.
1: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
2: Nie. Jakie to składniki?
1: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
2: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
1: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
3: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
4: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą, tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
5: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Toruniu. Już 27 listopada w auli UMK. Bilety na kupbilecik.pl. Zapraszamy do zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
6: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
7: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
6: A gdzie tak jest?
7: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
6: O, już zatrudniam.
7: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
9: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
10: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
9: A, no to w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
12: Muzyka i głos.

0: Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
4: Psał też wrześniowe 20-lecie. Arena Toruń, 3 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Arena Toruń, 3 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
5: Dzień dobry, tu Skolim. Na moje urodziny mam dla was konkurs. Wejdźcie na meloradio.pl i złóżcie mi życzenia tak, aby mogły być początkiem mojego kolejnego hitu. Do wygrania zestaw produktów od JBB Bałdyga, gadżety oraz bilety dla ciebie i twojej paczki na moją urodzinową imprezę 8 października w Siemiatyczach. Partnerem wydarzenia jest JBB Bałdyga. Tego dnia bawimy się i grillujemy w Siemiatyczach. Do zobaczenia.
6: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
7: Padł sprzęt? Zamów w MediaMarkt i odbierz zakupy do 90 minut z dostawą za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt. Wybierz sprzęt, który da Ci przewagę.

Carla Fernandez. Co jeśli? A co jeśli wy macie wydatki, ale nie macie kasy? No spokojnie, coś poradzimy na to, bo przecież my mamy szybką kasę dla was. 200 dzisiaj do zgarnięcia na realizację jakiegoś fajnego planu, fajnego pomysłu. Jakie plany i jakie pomysły chodzą wam po głowie? Dajcie znać koniecznie, czekamy na was na meloradio.pl. Tam można wrzucać swoje pomysły, można dołączyć do tej zabawy, wysłać swoje zgłoszenie, no i czekać na telefon i na kasę od nas. A najlepsze w tym wszystkim jest to, że jak już do was się dodzwonimy, no to kasa wpadnie wam od razu. Będziecie mieli szansę zrealizować ten pomysł dosłownie po chwili, więc nie czekajcie, tylko wbijajcie na meloradio.pl. Czekamy my na wasze mega fajne, odjechane pomysły. 200 do zgarnięcia w szybkiej kasie.

0: najlepszy drop nowych hitów mamy dla was w Melo. Bardzo dobrze znane dźwięki z numeru sprzed lat, wzięte do tej nowości Sexy Magic, Kate Royal i Paco Amoroso w Melo Radio. Już za 9 minut będzie 9. Jest Marcin, a to oznacza, że będą newsy już za chwilę.
1: A w nich dowiecie się, który z krajów nie wystartuje w Eurowizji w przyszłym roku. I to nie będzie Polska.
0: Posłuchajcie, już za chwilę w Melo Radio będzie też prognoza pogody.
2: A już o 9:00 zagramy.
0: Ili Oaks, Il Lavinia i Reasons też będzie. I tak podkręcamy tempo w Melo Radio.
2: Melo Radio Toruń na 92,8 FM. Autopromocja.
3: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
4: Zabrali nam lato, proszę pana.
3: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Melo Radio. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A ty z tej strony? Welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.
2: Rano obudzi największego śpiocha.

0: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
4: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
3: A gdzie tak jest?
4: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
3: O, już zatrudniam.
4: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: Długie jesienne wieczory? W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe. Do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
9: Dużo dobrego.
10: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti. Jedynie 3,39 za opakowanie 400 gramów. Super cena. Netto, dużo dobrego.
11: Muzyka i głos AI.

które lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm zestaw żel i olejek tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.

0: Radio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM. Trafik.
1: O 9 poranny szczyt wyraźnie odpuszcza, ale kierowcy w Toruniu nie mogą jeszcze odetchnąć. Kończy się wtedy zakaz wjazdu dla ciężarówek powyżej 18 ton, więc na ulicach Wlotowych może pojawić się więcej tirów. Większego ruchu możemy spodziewać się też w centrum, między innymi w rejonie Grudziąckiej. Najbliższe dni przyniosą wyraźną zmianę pogody. Zrobi się chłodniej i mniej przyjemnie, a taka aura może zostać z nami na dłużej. Według nowych prognoz IMGW także przełom października i listopada nie zapowiada się szczególnie łagodnie. Dziś w Toruniu jeszcze korzystamy z dobrej pogody, zwłaszcza po południu będzie przyjemnie, więc warto wyjść z domu i nacieszyć się jesienią.
2: Jest prawie 9:00. Czas na newsy Meloradia. Marcin Sikora.
3: 5 menedżerów Orlenu z zarzutami to byli obecni pracownicy paliwowej spółki. Chodzi o zaniżanie cen paliw w 2023 roku przed wyborami do parlamentu. Straty wynoszą ponad 4 miliardy złotych, mówi szef resortu sprawiedliwości Waldemar Żurek.
4: Dochodziło do celowego, bezprawnego manipulowania ceną paliwa.
3: Wśród zatrzymanych ma być były wiceprezes Orlenu Michał R. Wojskowe samoloty na wschodzie wróciły do baz. Zakończył się rosyjski atak na Ukrainę. Nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Czeska telewizja nie weźmie udziału w Eurowizji 2027. To z powodu cięć budżetowych. A piłkarska reprezentacja Polski do lat 21 awansowała na przyszłoroczne Mistrzostwa Europy. Zostaną rozegrane w Serbii i Albanii.
0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Na zegarach już 9:00. Energetycznej muzy w tej godzinie na pewno wam nie zabraknie. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu i gdy inni gadają, my już gramy. Waldek Derwak, cześć, dzień dobry. Ila Jauks i Lawinia na początek.

Halo Radio. Podobno najdziwniejsze rzeczy w pracy na przykład zazwyczaj dzieją się w środę. Czemu tak jest? Nie pytajcie, nie wiem, ale tak sobie myślę, że jak ktoś na przykład zaspał tak naprawdę mocno, 10 minut po 9 jest, no to u niego naprawdę musi się sporo zadziać już teraz. A teraz u nas się zadzieje, Livka będzie i poza tobą nic, 11 minut po 9 w Melo.

0: Usher i More, on to potrafi. Podkręcamy tempo w Melo Radio. W różnych rzeczach można być bardzo dobrym, a nawet najlepszym. I w niektórych to można też przy okazji być najgłośniejszym. Słuchajcie, jeden Australijczyk wykrzyczał słowo teraz, czyli po angielsku now. I zrobił to naprawdę głośno. Jak zmierzyli mu głośność, to wyszło, że było tam ponad 122 decybele. Totalnie rozwalił ten system i oficjalnie ustanowił nowy rekord.
1: On pewnie pracował w jakiejś knajpie i krzyczał: numer 44, proszę!
0: Nie wiem, tego nie wiem, ale słuchajcie, jest lepsza rzecz. Poprzedni rekord, i to wiem, należał do nauczycielki z Belfastu, która, i to jest mega ciekawy szczegół, ustanowiła go krzycząc silence! Czyli co? Przez ponad 30 lat najgłośniejszym słowem świata było słowo cisza!

0: Kygo i Take Me Back w Meloradio. Tak podkręcamy tempo, jest środa i ja wiem, że wy dzisiaj macie taki dzień, że nie macie czasu się nudzić. Felix Jan, Jasmine Thompson pojawią się u nas już za chwilę. No i Neptunika też będzie z super numerem Łoty w Melo.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Meloradio Toruń na 92,8 FM.

0: Autopromocja. Nikt nie opowie wam tej historii lepiej niż oni. Iga Dudziuk i Mikołaj Kujawiński.
1: My się poznaliśmy w studiu, pamiętasz? Mhm. Czuję, że cały się już rumienia widzę na podglądzie.
2: O, jak zobaczyłam twój mic, to się zauroczyłam.
1: To jest w ogóle coś na pograniczu kosmicznego cudu. Inni takie programy planują 2 lata z wyprzedzeniem, wiesz?
2: To prawda.
0: Codziennie, od poniedziałku do piątku, dzieje się cud. 14:18 Freak Fight w Melo Radio.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Melo Radio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM. Reklama.
1: Psst, cześć, tu Influencer, ten od Sen.
2: Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
3: Świeża oferta prosto z Lady Mięsnej, tylko w Twoim markecie. Najwyższa jakość, profesjonalna obróbka i zawsze niskie ceny. Codziennie świeża dostawa i najlepsze promocje. Szynka wieprzowa bez kości w super cenie 12,99 za kilogram. A od środy do czwartku ćwiartki tylne z kurczaka jedynie 4,99 za kilogram. I pamiętaj, po mięso tylko do Twojego marketu.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj.
6: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
7: Panie Pascalu, A czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
9: Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
11: Dzień dobry, tu Skolim. Na moje urodziny mam dla Was konkurs. Wejdźcie na meloradio.pl i złóżcie mi życzenia tak, aby mogły być początkiem mojego kolejnego hitu. Do wygrania zestaw produktów od JBB Bałdyga, gadżety oraz bilety dla Ciebie i Twojej paczki na moją urodzinową imprezę 8 października w Siemiatyczach. Partnerem wydarzenia jest JBB Bałdyga. Tego dnia bawimy się i grillujemy w Siemiatyczach. Do zobaczenia.
12: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
13: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
12: Pewne zwycięstwo.
13: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
14: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.

0: Benny Benassi. Beautiful People. Pięknie zabrzmiało. Podkręcamy tempo w Melo Radio. Słuchajcie, na Węgrzech, tak jak i u nas, od pewnego czasu funkcjonuje system kaucyjny za plastikowe butelki. W wielu miastach u nich pojawił się jednak spory problem. Ludzie skarżą się na gangi zbieraczy.
1: O ja.
0: Takie grupy, no, zjeżdżają z samego rana do miasta, dosłownie czyszczą wszystkie miejskie kosze z butelek.
1: No, w sumie problem, fajnie.
0: No, fajnie, nie fajnie. Właśnie problem w tym, że tak czyszcząc, to robią jednak spory bałagan, rozwalając pozostałe śmieci.
1: Aha.
0: Skąd to znacie? Ja to wiem, nie? U was w firmie też. Ktoś tam z samego rana wpadnie, zrobi zamieszanie i później wy cały dzień musicie to sprzątać.
1: No cały Waldek.

0: tabletkę, a to mój numer z Kizo Taxi.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie jest filtryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja

0: Najlepsze dawno hitów Melo, Let Me Forget, Shilorin, Nato, Adi, siema.
1: No siemanko, mam do was pytanie, czy chcielibyście usłyszeć coś bardzo suchego z rana?
2: Tak, zawsze. Bardzo proszę.
1: Dobra. Dawaj. Czy wiecie, jak jest Janusz po angielsku? Nie. I knife.
3: A już o 10:00 zagramy.
1: No właśnie, modelki, włodarski i lubię cię jak lato. A ja lubię cię jak lato. Przepraszam, naprawdę, bardzo przepraszam. Bardzo przepraszam. Obiecuję, że będzie podobnie do godziny 14:00, jakby coś.
2: To było nie tylko suche, ale też ostre.
1: No i fajnie.

0: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
2: Na przykład ekspres Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie.
1: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.
3: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
4: Dobrze.
3: 15 zł.
4: Lepiej.
3: 20 zł.
4: Najlepiej. Na Orlenie?
3: Ciepło.
4: Z kuponami?
3: Cieplej.
4: W Orlen witaj.
5: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
10: Fajny ten mój samochód. Działa bez zarzutu, w nim tylko radio. Dlatego pora na autokasację u Jacka. Złomowanie pojazdów wszystkich typów. Bezpłatny odbiór auta Laveto. Gotówka od ręki. Automatyczne wyrejestrowanie pojazdów w Wydziale Komunikacji zgodnie z nowymi przepisami. Autokasacja u Jacka. Telefon 530 219 219. www.autamyślnikskup.com.
11: Alp D.U.S. wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Kravitz, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
12: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
13: Po reklamie.

0: Toruń. Słuchaj na 92,8 FM. Trafik.
1: Kierowcy, uwaga na zmiany na ulicy Kościuszki w Toruniu. Trwa modernizacja trasy, a od 8 do 11 października zmieni się organizacja ruchu i kursowanie autobusów MZK. Przez dwa dni południowa jezdnia będzie całkowicie zamknięta. W tym czasie nie będzie też dojazdu do znajdujących się przy niej posesji. Babie lato rozgościło się w Polsce. W większości kraju utrzymuje się łagodna, słoneczna aura, której towarzyszą dość wysokie wartości na termometrach. Także w Toruniu nie możemy narzekać na warunki. Wkrótce nasze termometry wskażą 14 stopni i będzie jeszcze cieplej. Wiatr nam nie przeszkadza, deszcz jest mało prawdopodobny. Jeśli macie chwilę czasu, polecamy wyjście na spacer.
0: To są newsy Meloradia Toruń.
1: Kamil Bekier. Staw przy ulicy Poznańskiej w Toruniu ma zmienić się w miejsce wypoczynku i rekreacji. Miasto pyta mieszkańców, jak powinno wyglądać to miejsce. W planach są m.in. ścieżki, pomosty, ławki i nowe nasadzenia. Swoje pomysły można zgłaszać do 23 października. Młodzi torunianie też wpływają na wygląd miasta. Na fasadzie szkoły podstawowej nr 15 uroczyście odsłonięto słoneczny herb Podgórza. Przygotowali go uczniowie, a jednym z elementów jest choćby szczupak.
2: Na Poznańskiej jest dom, który u góry ma szczupaka i dzieciaki to bardzo dobrze rozpoznają.
3: Takich detali jest tutaj więcej.
2: Właśnie o to chodzi, jest bóbr, bo jest Wisła. Jest okrągły dom na Inowrocławskiej, jest wieża ciśnień. Jest kolej, bo to kolej stworzyła tą część miasta przecież.
1: Mówiła inicjatorka projektu Anna Lamers. Tworzeniu muralu towarzyszyły spacery po Podgórzu. Kończymy sportowym akcentem. Dziś Energa Toruń zagra na wyjeździe z Lotto AZS-u MCS Lublin. Gospodynie zagrają bez doświadczonej Brooke Williams, która zakończyła swój krótki kontrakt. Początek meczu o 20:00.
4: Minuta do 10:00, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
5: Sąd w Płocku po raz pierwszy zajmie się dziś głośną sprawą Bartosza G. Jest podejrzany o morderstwo 16-letniej Mai z Mławy. W chwili popełnienia zbrodni był niepełnoletni. Grozi mu do 30 lat więzienia. To Donald Trump jest odpowiedzialny za wysokie ceny paliw. Tak według sondażu Ibris dla Rzeczpospolitej uważa prawie 65% Polaków. Iga Świątek awansowała do 1/4 finału turnieju w Pekinie. Polska tenisistka wygrała z Amerykanką Iwą Jowicz 6-1, 6-3. Trener polskich piłkarzy zostaje, przynajmniej na razie. Jan Urban ma 2 mecze, żeby udowodnić swoją wartość na stanowisku. Decyzja zapadnie po spotkaniach z Rumunią i Szwecją, mówi prezes PZPN Cezary Kulesza.
6: Będziemy analizować to wszystko. No dzisiaj to żadnych ruchów nerwowych nie wykonujemy.
5: Ale wiele wskazuje na to, że to ostatnia szansa.
0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
4: Jak ten czas pędzi, 10:00 na zegarach, siemanko, mam środę. Powiem wam tak, zrobiłem sobie 2 dni wolnego, nawet trochę odpocząłem, ale też się bardzo zmęczyłem.
5: Widzisz, czas pędzi, a mój mózg się zatrzymał.
4: A ja jestem Adi, zapraszam do 14:00.

Armin Van Buren, Sasha i Everlasting w Meloradiu, 14 minut po 10. Podkręcamy tempo. Dzisiaj 7 dzień października, dzień wanny, i tak sobie pomyślałem, przeprowadźmy debatę. Co jest lepsze, wanna czy prysznic? Spróbujmy to rozstrzygnąć, dajcie znać na WhatsAppie Meloradia, nagrywajcie głosówki. Oczywiście sugerując się danym wyborem, czekam też na argumentację. No ja na przykład wolę prysznic, ale to dlatego, że wydaje mi się trochę bardziej praktyczny, może trochę szybszy. A jak będzie z wami? Wbijajcie na meloradio.pl, bo tam znajdziecie naszego WhatsAppa. Czekam na głosówki, wanna czy prysznic? Hey!

0: Joel Corey, Hanna Boleyn, Don't Go Breaking My Heart w Meloradio, 26 minut po 10. Wanna czy prysznic? Decydujecie. Mam głosówkę z WhatsAppa Meloradia. Piotrulia.
1: Zdecydowanie jedno i drugie. Nie ma to jak odświeżająca kąpiel. Ogólnie się odświeżyć. Mi jodzio.
0: Znaczy, generalnie warto się myć jakby. No to ja się zgadzam z tym w 100%. A co wolicie? Wanna czy prysznic? Dzisiaj jest dzień wanny, a ja próbuję rozstrzygnąć, co wolą Polacy bardziej. Czekam na WhatsAppie Meloradia, który znajdziecie na meloradio.pl. A w tej godzinie jeszcze, no, obiecuję, że będzie grubo, bo pojawi się Martin Garrix, Bebe Rexha i In the Name of Love.
2: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Meloradio Toruń na 92,8 FM. Autopromocja. 30 Meloradia. Lista waszych ulubionych numerów.
4: To 1/3 tria Swedish House Mafia, ale numer na 100% dobry. Axwell, a razem z nim Bon. Panowie stworzyli numer Whatever Turns You On. On już od kilku tygodni was grzeje, ale tym razem zagrzał tak mocno, że wbił na numer 1. 30 Meloradia.
3: Słuchaj 30 Melo w każdy piątek od 18.
4: Pychu, zapraszam.
3: Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: Sprawdzamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.
2: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
3: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
4: Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych świeżych produktów w Polsce potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka, a się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh. Dokąd ja tak biegnę?
5: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Cześć, tu Baza!
7: Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
8: Czekają na was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
9: I spotkanie z nami na żywo.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Gastorama.
5: Teoria
3: i praktyka.
5: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
3: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Gastoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
5: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
3: Gastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
6: Po reklamie. Autopromocja. Najlepsi z najlepszych światowych DJ-ów.

to promocja. Meloradio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM.

0: Verse of Trips i Nad Wodę w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo. I w sumie trochę w temacie, bo dzisiaj dzień wanny i pytam, co wolicie, wanna czy prysznic? Dajecie znać na WhatsAppie. No, WhatsApp Meloradia i tam Karola, hejka.
1: Cześć. Ja kiedyś miałam wannę. Doszłam potem do wniosku, że wolę mieć prysznic, więc zrobiłam sobie prysznic. Po jakimś czasie chciałam mieć z powrotem wannę, a teraz mam znowu prysznic.
0: Karola, koniecznie proszę dać znać, co będzie w przyszłym tygodniu. Będziemy czekać. Seba?
2: Ja to wolę najbardziej taki lodowaty prysznic, bo to jest taki reset układu nerwowego. No kąpiele też, tylko że z kąpielami jest ten problem, że na przykład kupuję żel pod prysznic, a żelu pod wannę nigdzie nie idzie dostać. Ja nie wiem dlaczego. Pozdrawiam, Meloradio.
0: Pozdrawiam. Żel pod wannę to jest coś, na co czekam. I czekam też na wasze kolejne głosówki. Co wolicie, wanna czy prysznic? Dajcie znać, nagrajcie głosówkę. Naszego WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl. Hej!

0: Offenbach, Star Sailor i 4-2 the floor w Melo Radio, 9 minut do godziny 11. Mamy środę. To jest taki mały piątek. Powiedziałbym, że taki L-piąteczek niemalże prawie idealny. I idzie też Marcin. Krzykniesz co w newsach? Na spokojnie. Czekaj, mikrofon.
1: Tak, właśnie. Będzie między innymi o rynku nowych samochodów.
0: Dobra, fajnie.
2: A już o 11 zagramy.
0: Alan Walker, Ava Max i Fate. Mój ojciec ostatnio powiedział, fajny ten Alan Walker. Zagramy go o 11.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV EURAGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Chyba potrzeba to było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
8: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
7: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
9: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Fajny ten mój samochód. Działa bez zarzutu, w nim tylko radio. Dlatego pora na autokasację u Jacka. Złomowanie pojazdów wszystkich typów. Bezpłatny odbiór auta Laveto. Gotówka od ręki. Automatyczne wyrejestrowanie pojazdów w Wydziale Komunikacji zgodnie z nowymi przepisami. Autokasacja u Jacka. Telefon 530 219 219. www.auta-skup.com.

0: okazji urodzin Carrefoura. W tym tygodniu promka 2 plus 1 za grosz. Więc jaja ściółkowe Simple, Elki 10 sztuk 2 plus 1 za grosz. Oferta do 10 października.
1: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
5: Stał też wrześniowe 20-lecie. Arena Toruń, 3 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Arena Toruń, 3 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
6: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
7: Po reklamie. Meloradio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM. Pogoda.
8: Pogoda nam sprzyja. Dziś w Toruniu będzie ciepło i sucho. Zachęcamy do spędzania czasu na świeżym powietrzu. Grzybiarze mogą szykować koszyki. Najnowsze prognozy wskazują, że w wielu częściach Polski trwa główny jesienny wysyp grzybów. Wyprawa do lasu wymaga jednak ostrożności. Najlepiej zbierać wyłącznie te gatunki, które potrafimy rozpoznać bez żadnych wątpliwości.
7: To są newsy Meloradia Toruń.
8: Kamil Bakier. Nowe mieszkania i ważne zmiany w miejskim budownictwie. Toruńscy radni odwiedzili osiedle pod Dębową Górą. Przypomnę, TTBS oddało tam w tym roku 228 mieszkań. To ważna część miejskiej polityki mieszkaniowej, szczególnie dla osób, których nie stać na zakup mieszkania na rynku. Radni rozmawiali też o kolejnych planach toruńskiego TBS. Zmieniamy temat. Kujawsko-Pomorskie na czele niechlubnego zestawienia. W pierwszej połowie roku to właśnie tutaj najczęściej ogłaszano upadłość konsumencką. O szczegółach Adrian Górny.
9: Tak wysokiego wskaźnika nie odnotowano w żadnym innym województwie. W pierwszej połowie roku było 46 takich przypadków na każde 100 tysięcy mieszkańców. To ponad 2,5 raza więcej niż na Lubelszczyźnie.
8: To sygnał, że coraz więcej osób ma problemy z wyjściem z zadłużenia. W regionie nie brakuje powodów do ostrożności, także na drogach. Toruńscy policjanci rozdawali dzieciom kaski w ramach akcji Bezpieczna droga do szkoły. Mundurowi przypominali najmłodszym o zasadach bezpiecznej jazdy na rowerach i hulajnogach.
10: Minuta do 11, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
11: Niskie płace, przeciążenie, stres i nepotyzm, na to narzekają polscy urzędnicy, a pisze o tym dziennik Gazeta Prawna. Nie tylko kierowca może przekroczyć prędkość, maszynista pociągu też. Dane zaczął zbierać Urząd Transportu Kolejowego, mówi Tomasz Frankowski.
12: Dane przekazało ponad 100 przewoźników, wykazali 75 przekroczeń prędkości, 10 w przewozach pasażerskich oraz 65 w transporcie towarowym.
11: Przewoźnicy nie będą karani, o ile wprowadzą działania ograniczające ryzyko powtórki. Rynek nowych samochodów w Polsce rośnie. We wrześniu zarejestrowano ponad 56 tysięcy aut osobowych. To o prawie 1/4 więcej niż w sierpniu, pisze Puls Biznesu. Cristiano Ronaldo gotowy jest do dalszej gry w reprezentacji Portugalii. W ubiegłym tygodniu obrażony opuścił zgrupowanie. 41-letni piłkarz przyznał, że jest winny przeprosiny kolegom.
10: No i bardzo dobrze, fajnie, że w końcu dojrzał.
11: Ale nadal...
7: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
11: Ale nadal Cristiano mówi, że winny jest trener tej całej sytuacji, że go obraził i w ogóle nie.
10: Ja powiem tak, nie wiem, ale Cristiano ego też ma niezłe. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jestem Adi, do 14 zapraszam.

Two Colors i Primadonna w Meloradiu, 15 minut po 11, podkręcamy tempo. Ta piosenka, jak dobrze wiecie, czeka na was i czeka dokładnie na wasze głosy w ramach 30 Meloradia. Możecie zagłosować na meloradio.pl, dzięki temu być może ten numer zgarnie to, co najważniejsze, czyli solidne, soczyste zwycięstwo, ale to wszystko, tak jak mówiłem, zależy od was. Meloradio.pl, tam wbijajcie. A ja w międzyczasie gram dla was numery, które dobrze się kojarzą, dobrze na pewno je wspominacie, no i to, co najważniejsze, to one bardzo, ale to bardzo fajnie rezonują z tym słońcem, które się pokazało. Ja wiem, że to nie jest jeszcze wakacyjnie. Znaczy już wakacyjnie, a bardziej jesiennie. No ale jednak, nadal słonecznie. Nicki Minaj i Starships, na pewno pamiętacie.

0: Robin Schulz, Watermati, Take It Slow w Melo Radio. 27 minut po 11. Tak, podkręcamy tempo, ale też właśnie dzięki tej nutce mogliśmy na chwilę zwolnić i to też było naprawdę super. Cytując mema, i to też jest jakby okej. Okay. A w tej godzinie jeszcze znajdzie się chwila na to, by trochę powspominać. Morandi Angels, no na pewno kojarzycie. Już niedługo będzie.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. Meloradio Toruń. Reklama.
2: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
3: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
4: Bo nie mam żadnych objawów.
5: Bo nie mam czasu.
6: Bo boję się diagnozy.
7: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
8: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam, nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
3: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Zwiększamy moc promocji. Na zakupach w Twoim markecie nie zabraknie emocji. Oszczędzaj z super okazjami. Passata przecier pomidorowy Podrawka 400 gramów w super cenie 3,99 za butelkę przy zakupie dwóch. Zupełna nowość w ofercie. Skyr Prezydent Lactalis aż 1 kg w super cenie 16,99. Twój market. Zawsze po drodze.
9: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
10: Kogo?
9: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
10: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
9: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika. Raz, dwa.
10: Tak, jest posterunkowy Cezary.
9: No, więcej na szkłomazgon.pl.
10: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
9: I Cezary Pazura.
1: Wow, ale mają ceny. Najlepsze. Do 10 października tylko z aplikacją Brico Marche kupisz kable rozruchowe Viraż za 26,99. Pilarkę elektryczną Handy za 169. A sztuczne drzewko cytrynowe 45 cm za jedyne 42,99. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
11: Dzień dobry, tu Skolim. Na moje urodziny mam dla Was konkurs. Wejdźcie na meloradio.pl i złóżcie mi życzenia tak, aby mogły być początkiem mojego kolejnego hitu. Do wygrania zestaw produktów od JBB Bałdyga, gadżety oraz bilety dla Ciebie i Twojej paczki na moją urodzinową imprezę 8 października w Siemiatyczach. Partnerem wydarzenia jest JBB Bałdyga. Tego dnia bawimy się i grillujemy w Siemiatyczach. Do zobaczenia.
12: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
13: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się Twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
14: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
1: Po reklamie.

No tych dwóch gości to mam wrażenie, że nie da się nie kochać, no bo to są prawdziwe zdolniachy muzyczne. Czyli Calvin Harris, Rag & Bone Man i ich wspólne dzieło, czyli Lovers in a Past Life. I był też gong. 18 minut do godziny 12. Podkręcamy tempo, wysłuchacie Meloradia, czyli trafiliście najlepiej na świecie. Taka najlepsza informacja, myślę, która poprawi humor, to kasa. Nie oszukujmy się, pieniądze dają trochę uśmiechu. I wy możecie zdobyć od nas 200, a nawet 500 złotych, na co tylko wasza słodka duszyczka zapragnie. I jedyne, co powinniście zrobić, co jest mega proste, to wejście na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam napisać, na co byście to wydali. W zasadzie później to tylko zaczekać, ale... jedno ważne. Jak już się zgłosicie, miejcie włączony dźwięk w telefonie, no bo będziemy do was dzwonić. Meloradio.pl, tam was wysyłam.

0: podczas festiwali będzie brzmiało pięknie. Gnarly i Wasted, 10 minut do godziny 12. Słuchajcie, Meloradia, cały czas podkręcamy tempo. No i nie jestem sam, bo Marcin Sikora właśnie dołączył. Siemano.
1: No, elo w melo. Powiem ci, że wyobraź sobie taką sytuację. Masz 14 lat i ścigasz się w rajdach międzynarodowych.
0: Ależ to.
1: Marzenie?
0: No totalnie.
1: To mamy takiego Polaka.
0: Mamy taki... O, tak. Dobra, to ja chcę ten news.
2: A już o 12 zagramy.
0: Będzie Another Talk to You w Meloradiu. Stary, ja marzyłem całe życie, znaczy nadal marzę, żeby wziąć udział w czymś
1: takim. No to dajesz, no.
0: Dobra, dobra, posłuchamy o tym w newsach.

0: plan jest prosty. Zacząć dzień od dobrej zabawy,
1: żebyś wiedział, że
0: jesteś zwycięzcą.
1: Podkręcamy tempo w Meloradiu. Od poniedziałku do piątku, już od 6:30.
0: Marcin Sikora,
1: Waldek Darłak.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.

0: Tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
2: Nie, jakie to składniki?
1: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
2: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
1: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
3: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram oraz polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
8: Codziennie niskie ceny.
9: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
10: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
11: Pani Barbaro, tego co wsisy.
12: Taniej kupować.
10: A, no to w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
14: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
15: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
14: Pewne zwycięstwo.
15: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
16: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To

0: tego do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro. Po reklamie. Meloradio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM. Pogoda.
1: Korzystajmy ze złotej jesieni, póki jeszcze można. Przed weekendem pogoda pokaże bowiem mniej przyjemne oblicze. Pojawi się deszcz, a temperatura wyraźnie spadnie. Dziś w Toruniu jest jeszcze całkiem przyjemnie. Po południu termometry pokażą nawet 20 stopni. Kurtka nie będzie zatem potrzebna. Deszcz raczej nas dziś ominie, więc parasol też może spokojnie zostać w domu.
0: To są newsy Meloradia Toruń.
1: Kamil Bakier. Sport i bezpieczeństwo w jednym. Toruń planuje nowe obiekty w Formule 2 w jednym, które w razie zagrożenia będą mogły służyć jako schrony. Chodzi o halę przy ulicy Bema i trybunę przy 63. Pułku Piechoty. Na razie miasto przygotowuje koncepcję. Tymczasem lewobrzeżny Toruń ma nową wizytówkę. Przy szkole podstawowej numer 15 odsłonięto mural Społeczny Herb Podgórza. Co ciekawe, jego wygląd współtworzyli uczniowie.
2: To wy jesteście twórcami. Gratulacje dla was i oklaski.
3: Bardzo mi się podobało.
4: Mogliśmy dużo dzięki temu się nauczyć, odwiedzić nasze miejsce, w którym mieszkamy.
5: Bardzo fajnie, że jest to tak ładnie pokazane na naszej szkole.
1: Herb wkrótce pojawi się też w oficjalnych szkolnych dokumentach. Na koniec przypominam, że trwa Różowy Październik, czyli miesiąc świadomości raka piersi. W związku z tym torunianki w wieku od 45 do 74 lat mogą bezpłatnie wykonać mammografię w Szpitalu Miejskim przy Batorego. Na badanie można zapisać się telefonicznie lub osobiście.
6: Minuta do 12. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
7: Skazana na śmierć Krista Pike odzyskała przytomność. To niemal tydzień po nieudanym wykonaniu kary w USA. Dunaj w Bratysławie na najniższym historycznym poziomie. Średni dzienny przepływ wody w rzece w stolicy Słowacji wyniósł ostatnio niecałe 576 metrów sześciennych na sekundę. To najmniej od 1900 roku. We Włoszech rusza pomoc dla osób, które tracą mieszkania po rozwodzie lub separacji. Tamtejszy rząd przeznaczy na to 20 milionów euro rocznie. 14-letni kierowca rajdowy z Polski wypływa na szerokie wody. Bruno Gryc na co dzień ściga się w państwach nadbałtyckich. Teraz wystartuje w amerykańskim Lake Superior Rally, jednej z najbardziej znaczących imprez w USA.
8: Będzie tam dużo liści jesiennych, szybkie, szerokie odcinki, dużo drzew po obu stronach.
7: Rajd startuje w piątek wieczorem naszego czasu.
6: Szerokości, chłopie, trzymamy za ciebie mocno kciuki.
0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
6: Na zegarach 12, siemanko, mamy środę, mały piątek, no i podkręcamy tempo, bo kiedy inni gadają, my już gramy i zaczynamy od Talk to You, Another i 54 Ultra. I do tego chciałem jeszcze powiedzieć jedną rzecz. Za chwilę pogadamy o DJ Mag. No, tak się z liczebnikami po angielsku dobrze nauczyłem, że aż nie potrafię powiedzieć przez chwilę. A Marcin idzie już do domu chyba, nie?
7: No, tak jakby.
6: No to gratuluję i troszkę nawet zazdraszczam.
7: Ja zazdroszczę, że później wstałeś.
6: No to prawda akurat. Dobra, gramy. Axwell Bone, Whatever There's Yon też będzie, także koniecznie zostańcie z Melo.

Martin Garrix, a 3 Rany You Repeated w Melo Radio, 15 minut po godzinie 12. Podkręcamy tempo i zaglądamy na kolejne zestawienie DJ Mag. No i dzieje się tutaj naprawdę dużo, no bo na miejscu drugim przed momentem grający w Melo Radio Martin Garrix. No nie ma się tutaj co dziwić. Facet przepięknie sobie radzi muzycznie i zaskakuje nas to trochę nowościami, które zostają na dłużej. I tutaj no nie ma co do tego żadnych wątpliwości. No facet jest chodzącą sigmą, no ale też pozostaje miejsce pierwsze i tutaj też... Odnoszę wrażenie, że chyba nie powinno być żadnego zaskoczenia, żadnego zdziwienia. No bo na miejscu pierwszym DJ Mag ukazał się po raz szósty David Guetta. A ja zagram dla was specjalnie When Love Takes Over w ramach przypomnienia.

0: Lost Frequencies. Mary Frost i Paraiso w Melo Radio, 28 minut po 12. No tak mi się podoba ta nuta, że po prostu nie mogę się od niej uwolnić. Nie chcę się od niej uwalniać, jest po prostu przegenialna. Panie Frequencies, więcej takich poprosimy, bo naprawdę to się panu udało. W tej godzinie jeszcze Eli Aux, Lawina i Reasons. No ale będzie też pan od Prismatic, czyli Tiesto i Who Wants to Be Alone. No, oczywiście, że z Dani Furtado. To wszystko do 13.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Meloradio Toruń na 92,8 FM.

0: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład Express Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Dzień dobry, tu Skolim. Na moje urodziny mam dla Was konkurs. Wejdźcie na meloradio.pl i złóżcie mi życzenia tak, aby mogły być początkiem mojego kolejnego hitu. Do wygrania zestaw produktów od JBB Bałdyga, gadżety oraz bilety dla Ciebie i Twojej paczki na moją urodzinową imprezę 8 października w Siemiatyczach. Partnerem wydarzenia jest JBB Bałdyga. Tego dnia bawimy się i grillujemy w Siemiatyczach. Do zobaczenia.
0: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
5: Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla Twojego zdrowia produkty. Na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Po reklamie. Meloradio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM.

no właśnie, panowie, czasem trzeba się trochę postarać. Natalia Nykiel, bądź dłużej, 17 minut do godziny 13. Tu Melo Radio i sprawdzam, co tam słychać u Natalii. Widzę, że bardzo dużo pracy to po pierwsze, ale nie bez powodu, no bo słuchajcie, 9 października w piątek szykuje się coś ważnego. Jakiś nowy materiał, jakieś nowości. Widzę tutaj, że faktycznie już można sobie nawet zapisać w apkach streamingowych. Ale co więcej, oprócz samej premiery, no to widzę, że Natalia też rozważa live'a na TikToku tuż przed samą premierą, żeby przeżywać to wszystko razem z wami. No, piątek szykuje się bardzo ciekawie. Trzymamy kciuki, Natalia, za ciebie. A tymczasem Ila Yoxi, Lavinia Reasons, czyli numer, na który możecie głosować w ramach 30 Melo Radia.

0: Silva Pumpa on Tonight i 8 minut do 13. Podkręcamy tempo w środę, mały piątek. Nie wiem jak wy, ja to się szczerze mówiąc trochę jaram. No i jaram się też dlatego, bo właśnie Ula Harciarek do mnie przyszła.
1: Siema. Cześć, cześć. No i będą newsy w związku z tym, a w newsach o smartfonach.
0: Oho,
1: i
0: dobra.
1: O tym, że coraz częściej dostają je najmniejsze dzieci, widziałeś?
0: Nie wiedziałem, ale nie wiem, czy to do końca tak dobrze. Ale ja już w sumie jestem boomerem, więc no.
2: A już o 13 zagramy
0: Toby Romeo i Fly High, czyli prawdziwy odlot. Ciekawe, czy Tom Cruise jako Maverick słuchał tego numeru i ciekawe, czy mu się podobało. Ja to zagram punktualnie o 13.
2: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Wybieram na moją pierwszą konsolę DJ-ską i mam wybraną.
4: Dwie stówy są twoje!
3: Dziękuję bardzo.
2: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii jak szukasz na

0: Polakom za każde 500 wydane na dowolne narzędzia Mac Allister i Erbauer.
1: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
0: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
5: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
6: Bo miłość jest niechętna.
7: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Toruniu. Już 27 listopada w auli UMK. Bilety na kupbilecik.pl. Zapraszamy do zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.

0: 146. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
2: Cał też wrześniowe 20-lecie. Arena Toruń, 3 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Arena Toruń, 3 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
3: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
4: Po reklamie. Autopromocja. Festiwal Ant On Air w Meloradio.

0: Radio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM.
1: Minuta do 13, newsy Meloradia. Ula Herciarek z nami. Sprawdzamy, co nowego.
2: Atak nożownika w szkole w Ostrołęce na Mazowszu. Sprawca to 19-letni uczeń tej szkoły. Rannych jest 7 osób, 2 poważnie. Francuz Henri Cagan i Japończyk Kenzo Soai laureatami Nagrody Nobla z chemii. Ich odkrycie pozwoliły zoptymalizować na przykład produkcję leków. Budujemy coraz więcej mieszkań, mówi Krzysztof Jedlak z GUS-u.
3: W tym roku dotychczas deweloperzy przekazali do eksploatacji prawie 82 tysiące mieszkań. To jest o 2,5% więcej niż przed rokiem. Natomiast inwestorzy indywidualni przeszło 42 tysiące mieszkań, o ponad 4% więcej.
2: Najwięcej mieszkań oddano do użytku na Mazowszu. Smartfon stał się sposobem na uspokojenie dziecka. Jak wynika z badań, własne telefony mają już najmniejsze dzieci, nawet kilkulatki.
4: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Siema, 13 na zegarach, Adi po tej stronie. Jeżeli jeszcze w robocie, to nie martwcie się na zapas, bo to nie będzie trwało długo. Dzisiaj mamy środę, czyli jesteśmy blisko piątku. Tobi Romeo, Fly High, gramy to już teraz. A kiedy inni gadają, my już gramy.

Blisko milion osób obserwuje tego jego mościa, który często występuje w okularach. No i czapce z daszkiem. Sony Fodera, Think About Us w Melo Radio, 15 minut po 13, podkręcamy tempo. No tak, kiedy nie gadają, my już gramy i teraz też garść informacji, co tam u pana Sonego słychać. No spotkanie z przyjaciółmi, inaczej tego nie nazwę, no bo wśród fanów pełno osób, które chciały przeżyć coś pięknego, przeżyć dobre melo, ale oprócz tego też między innymi za dekami tuż obok wspomnianego Sonego pojawił się między innymi Fatboy Slim, no i sympatyczna przyjaciółka Becky Hill, także działo się naprawdę bardzo dużo, Sony wrzucił to na relację na swoim Instagramie, no i miejmy nadzieję, że niedługo też pochwali się czymś nowym, bo byłoby fajnie usłyszeć tę energię, zwłaszcza że wiecie, on dba o to, by było to brzmienie takie ciepłe, słoneczne, radosne, wakacyjne. No a u nas to już tak, po tych liściach widać, że no, jesień to raczej tu już się zadomowiła u nas. A to znacie? Back to Yours. Ale on w Melo Radio. I've been fighting.

za mieszkaniem, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i widzę na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Mam nadzieję, że poczuliście trochę takiej przygody, słuchając tego numeru. No bo praca też może być przygodą, a przynajmniej tak mi mówią. Kygo, Max McNaught, Melo Radio, Take Me Back w remiksie Robina Schulza. Tak podkręcamy tempo. Ja wiem, że wam się nie chce i spokojnie. Jesteśmy coraz bliżej fajrantu. Będzie wszystko okej. Okay. Też jesteśmy blisko weekendu. To tylko przypominam taki kindly reminder, żebyście mogli się uśmiechnąć. I też będzie uśmiech na pewno dla osób, które lubią nutę Poza Tobą Nic, bo Liwka pojawi się jeszcze w tej godzinie.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Reklama. Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
1: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
2: Góry Alp Dues wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Kravitz, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
3: Netto przedstawia.
4: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
5: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
4: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź!
5: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
4: To może zapraszamy?
5: Dobre!
6: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luxem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
7: Za mnie!
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
9: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
10: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
9: A no to w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
12: Dzień dobry, tu Skolim. Na moje urodziny mam dla was konkurs. Wejdźcie na meloradio.pl i złóżcie mi życzenia tak, aby mogły być początkiem mojego kolejnego hitu. Do wygrania zestaw produktów od JBB Bałdyga, gadżety oraz bilety dla ciebie i twojej paczki na moją urodzinową imprezę 8 października w Siemiatyczach. Partnerem wydarzenia jest JBB Bałdyga. Tego dnia bawimy się i grillujemy w Siemiatyczach. Do zobaczenia.
13: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś bagietka Carrefour od 240 do 250 gramów w promocji 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Carrefour, w sumie najlepszy.
2: Po reklamie. Meloradio Toruń.

Rihanna, Where Have You Been w Melo Radio. Fajnie to brzmi cały czas. Podkręcamy tempo i jeszcze szybka przypominajka, bo to są rzeczy, o których warto pamiętać. Jest taka strona, całkiem fajna, meloradio.pl, ona jest kolorowa, tam macie wszystko, newsy, śmieszne rzeczy, rolki i w ogóle, ale macie też zakładkę konkursy i akcje i tam jak wejdziecie, to znajdziecie szybką kasę, a między innymi jak znajdziecie szybką kasę, to... No już tak naprawdę macie szansę zgarnąć na 200, a nawet 500 zł, tylko za to, że napiszecie, na co byście chcieli to wydać.

dać. A że już trochę was znam, to wiem, że naprawdę jesteście mega kreatywni i lubicie trochę szaleństwa. A na tym zależy nam najbardziej. Fastboy, Music Sounds.

0: To follow w remiksie Zerba. 8 minut do 14 podkręcamy tempo. Co cię tak bawi, Mikołaj?
1: A nic. Odcinek kiepskich, który załamał igę. Mój ulubiony. Jeden z moich ulubionych.
0: Który?
1: Ogór.
2: To był mój pierwszy odcinek kiepskich i ostatni.
0: Musisz obejrzeć też o radio odcinek, nie? Bo jest dobry.
2: A, Mikołaj mi pokazywał.
3: Już o 14 zagramy.
1: Fire, Shimza.
0: Pamiętaj ten refren. Nie możemy chyba dokończyć, bo będzie zbyt dużo skojarzeń. Dziękuję bardzo. Iga, Mikołaj, Freak Fight, gotowi?
2: Jej!
0: No i super, papasie.
3: Autopromocja. 30 Meloradia. Lista waszych ulubionych numerów.
4: To 1/3 tria Swedish House Mafia, ale numer na 100% dobry. Axwell, a razem z nim Bon. Panowie stworzyli numer Whatever Turns You On. On już od kilku tygodni was grzeje, ale tym razem zagrzał tak mocno, że bił na numer 1 30 Meloradia.
3: Słuchaj 30 Melo w każdy piątek od 18.
4: Pychu, zapraszam.
5: Nie masz

Reklama. Boss Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Boss Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.

0: Gibraltar. Prosto i ekologicznie.
1: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
2: Nie. Jakie to składniki?
1: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rejs liniami Costa.
2: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
1: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny, niższe nawet o 60%. I zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
7: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce.

0: Dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 gratis na kartę. I jeszcze na Dzień Nauczyciela wszystkie praliny Lind, Lindor i Nuxor. 1+1 gratis. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
1: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.

0: tylko teraz. Wielozadaniowy tablet Lenovo Idea Tab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
2: Stał też wrześniowe 20-lecie. Arena Toruń, 3 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Arena Toruń, 3 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
3: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
4: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Po reklamie. Autopromocja. Najlepsi z najlepszych światowych DJ-ów

0: autopromocja. Meloradio Toruń na 92,8 FM.
1: Minuta do 14, czas na newsy Meloradia.
2: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
3: 8 lat więzienia chce prokuratura dla Sebastiana M. Jest oskarżony o spowodowanie wypadku na A1. To najwyższy wymiar kary za to przestępstwo, mówi pełnomocnik rodzin ofiar, mecenas Łukasz Kowalski.
4: Wnosiłbym o 20 lat, gdyby przepis dawał mi taką możliwość. Wnosiłbym o 30 lat, gdyby dawał mi taką możliwość.
3: Z kolei obrona chciała uniewinnienia. Jutro na stacjach paliw będzie taniej. Benzyna 95 będzie kosztować maksymalnie 6,83. Benzyna 98 7,71, a diesel 7,70. Eksperci dowodzą, że osoby z ADHD żyją krócej, do tego częściej się rozwodzą i ulegają wypadkom. Sukces polskich piłkarzy. Reprezentacja Polski do lat 21 awansowała na przyszłoroczne Mistrzostwa Europy w Serbii i Albanii.
0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu ogłoszeniowego OLX Praca.

0: fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim.
1: I mamy środę, to jest tak fantastyczny dzień. Świeci słońce i to praktycznie w całym kraju.
2: No, nie tylko. Ja, wiesz, że wbiłem 20 level na preju?
1: Na czym?
2: Na priście.
1: Mikołaj,
2: słuchaj,
1: ty jesteś
2: same
1: graczem.
2: Same dobre informacje dzisiaj.
1: Normalnie jesteś graczem. A do tego wyszedł nasz podcast Freak Fightowy.
2: Tak, już można oglądać?
1: Już można oglądać.
2: Kurczę, ja jeszcze nie widziałem, no to muszę nadrobić.
1: Wbijajcie na YouTube Meloradia, tam jest pierwszy odcinek Freak Fightowego podcastu. Nazywa się Hajzerowanie oraz... Nie pamiętam, dlatego musicie to sprawdzić.
2: Ale widziałem, że nasza bitwa na znajdowanie liczb trafiła już na Instagram Meloradia między innymi. Teraz wszyscy zobaczą, jak oszukujesz.
1: Znaczy ja nie oszukuję, tylko nie umiem przegrywać.
2: No i przez to oszukujesz na samym końcu. Polecam obejrzeć materiał, zapoznać się z materiałem dowodowym.
1: Iga, Mikołaj, siemanko, uważaj, żebym na ciebie disa nie nagrała, jak pewna... część męska ze znanego programu o randkowaniu.
2: Dobrze, o disach jeszcze pogadamy w tej godzinie.

0: Olaj No, Rudimental, Khalid we Freak Fight. Słuchajcie, jest drama w internecie. Kojarzymy na pewno wszyscy program
1: Nowość.
0: Love is Blind.
1: Tak, tak. No mieliśmy przecież tutaj Jacka ostatnio wśród naszych gości, więc dowiedzieliśmy się co nieco na temat programu i okolic.
0: I była też tam taka para. Dwie nawet
1: 8.
0: Pary. Para numer 8. Dwie pary. Uno, Kamil, Uno z Julią oraz Marta, moja była pazurowa, z Damianem.
1: Due. No.
0: I oni nagrali disa na swoje były partnerki. Przypomnijmy tego disa. Nie powtórzę tego one more time. Dużo bólu, a na troskę nam. Ty otwierasz pójdzie, potem pisze o mnie portal. Skumały się we dwie, teraz mają orgazm. Nie ma już tego filmiku, panowie go usunęli.
1: O, no proszę, czego się tak wystraszyli?
0: Był bardzo duży hejt, ale moje
1: kto by pomyślał?
0: Skradła Marta, czyli moja była pazurowa, była partnerka Damiana, która tam w skrócie napisała, że ej, nim tam będziesz wyrywał te latynoski, to może odbierz papiery rozwodowe i je podpisz.
1: No cóż, zaorane.
0: Zaorane, no. I się panowie wystraszyli, usunęli. Nie wiem, czy się tłumaczyli w internecie, chyba się ogólnie boją.
1: Damn. Marta ich zniszczyła jak Eminem po prostu. Koniec kariery.

0: Jak ja kocham Ray, Jonas Blue, By Your Side w Melo Radio. Mikołaj, słuchajcie, umarł ze śmiechu.
1: Ja bardzo przepraszam, ale dzisiaj zobaczyłem najlepszy kawałek kontentu internetowego, jaki od dawna widziałem, naprawdę. Ale aż mi się przypomniał taki stary, dobry internet.
0: Od początku zacznijmy. Książulo wydał swoje pizze. Podzieliło to internet. Ludzie zrywają naklejki Muala, że to już nie jest znak jakości, znak świeżości, znak cudowności.
1: Aha, tak.
0: I Mikołaj znalazł filmik.
1: Opinie, jakby recenzje są pomieszane, można powiedzieć. Pewien młody jegomość
0: tak.
1: postanowił przetestować pizzę z serem i z jalapeno. Przepraszam
0: na
1: bardzo, ale nie mogę.
0: Na starej, chorującej prababci.
1: Posłuchajmy reakcji.
2: A ty jak oceniasz ten na 10? Zaraz umrę.
0: Ale naprawdę ona prawie umarła od tej pizzy. W sensie ta staruszka, bo chyba było za ostre.
1: No proszę. Ale wyobraź sobie, nie? Ile ta kobieta musiała przeżyć, nie? Wojnę, komunizm, nic jej nie było w stanie ruszyć. Dopiero pizza od książka.
0: No, ostro się bawimy, prawda?

0: Sexy Magic. A propos sexy, Cristiano Ronaldo ma jakiś problem z przedwczesnym w ogóle kończeniem rzeczy.
1: Ale właśnie nie. On tylko musiał sobie odpocząć. Tak. Musiał zrobić przerwę.
0: Od czego? Porozmawiamy o tym jeszcze w tej godzinie.
2: Sponsorem programu był właściciel serwisu ogłoszeniowego OLX Praca. Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład Express Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: Świeża oferta prosto z Lady Mięsnej tylko w Twoim markecie. Najwyższa jakość, profesjonalna obróbka i zawsze niskie ceny. Codziennie świeża dostawa i najlepsze promocje. Szynka wieprzowa bez kości w supercenie 12,99 za kilogram. A od środy do czwartku ćwiartki tylne z kurczaka jedynie 4,99 za kilogram. I pamiętaj, po mięso tylko do Twojego marketu.
9: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
10: Nie, jakie to składniki?
9: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
10: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
9: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
11: A cappuccino też za piątkę?
12: Też.
11: A flat white?
12: Też.
11: A...
12: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
13: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
14: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
13: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
15: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
16: Dobrze.
15: 15 zł.
16: Lepiej.
15: 20 zł.
16: Najlepiej. Na Orlenie?
15: Ciepło.
16: Z kuponami?
15: Cieplej.
16: W Orlen Witaj.
5: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
17: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
18: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
17: Czyli frosty kupiłeś?
18: Prościej się nie da.
19: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
20: Janie, skarpeta na pieniądze.
21: Się rozpadła.
20: Noż do 100.
21: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę blika i graj

0: Oferta ważna od 7 do 20 października tylko w sklepach stacjonarnych. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Fajny ten mój samochód. Działa bez zarzutu, w nim tylko radio. Dlatego pora na autokasację u Jacka. Złomowanie pojazdów wszystkich typów. Bezpłatny odbiór auta Laveto. Gotówka od ręki. Automatyczne wyrejestrowanie pojazdów w Wydziale Komunikacji zgodnie z nowymi przepisami. Autokasacja u Jacka. Telefon 530-219-219. www.auta-skup.com.
2: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy. Chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
4: Kogo?
3: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
4: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
3: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
4: Tak, jest posterunkowy, Cezary.
3: No, więcej na szkłomazgo.pl.
4: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
3: I Cezary Pazura. We'll be right back.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: O reklamie.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

0: Alan Walker, Ava Max, Fate. Tak się podkręca tempo w Meloradiu we Freak Fight. Obiecaliśmy wam pana Obrażalskiego, który ma problem z przedwczesnym wszystkim najwyraźniej.
1: To znaczy z trenerem ma największy problem, selekcjonerem kadry Portugalii, czyli Jesusem. Ponieważ pan Jesus oszukał Ronaldo, podobno. Podobno się na coś umawiali, nie dotrzymał tych obietnic i Ronaldo opuścił zgrupowanie i powiedział, że on wróci, jak tam odbędzie już karę.
0: Okej, okay, czyli... Nie, no on jest gorszy niż kobieta, bo jak kobieta się obraża, to tak na amen. On się tak obraża i potem...
1: No i chyba Portugalczycy też już generalnie mają dosyć... No trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść. Dla niego już trochę za późno.

0: Najlepsze Melo jest tylko u nas.
1: Bo nie warto stać w miejscu.
2: Bo liczy się dobra energia.
1: Bo ciągle dodają coś nowego.
0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
6: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
10: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
11: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
10: Od czwartku pomidory rzymskie mini, opakowanie 500 gramów, 6,99, a karkówka wieprzowa bez kości z Lady 10,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. Kaufland.
12: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
13: Psał też wrześniowe 20-lecie. Arena Toruń, 3 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Arena Toruń, 3 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
14: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
15: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
16: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
15: A no to w Media Expert.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
18: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
19: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
18: Pewne zwycięstwo.
19: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
0: Po reklamie. Autopromocja.
2: W głowie jeszcze czujesz piątkową noc? A kumpel znowu napisał, że nie ma zamulania i masz wbijać na dobre melo? Bierz odświeżacz, pryskaj nim koszulkę, ładuj telefon, suchy szampon na głowę, a ja ogarniam Bifor. Jak co weekend? Najlepsza muza, wasze wiadomości
20: i mocno podkręcone tempo.
21: Klubie albo jakaś domóweczka i jedziemy z tym koksem.
2: Bo w sobotę weekend dopiero się rozkręca. Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
22: Autopromocja.

0: słuchaj na 92,8 FM.
1: Zbliża się 15, czas na newsy Meloradia.
2: Ula Harciarek, on the mic.
3: WHO chce od Rosji informacji w sprawie nieznanej choroby, bo zmarła pracownica instytutu zajmującego się badaniami nad dżumą, a kolejna osoba jest chora, mówi politolog Andrzej Szobaciuk.
4: To, że infekcja być może wymknęła się poza terytorium tego laboratorium, pokazuje, że nie wszystko było tak, jak być powinno.
3: Rosja wciąż nie potwierdziła, czy to dżuma. 4 uczniów i 2 nauczycieli zostało rannych w ataku nożownika w szkole w Ostrołęce. Sprawcą jest 19-letni uczeń. Praca szuka człowieka, dokładniej Rządowe Centrum Bezpieczeństwa szuka ekspertów m.in. od analiz. Można zarobić do 12 tysięcy złotych brutto. Spadek Polski w rankingu FIFA, zajmujemy o 1 lokatę niżej. Jesteśmy na 37 miejscu, w czołówce Hiszpania, Argentyna i Francja.
0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Słuchajcie, Freak Fightu, ja wiem, że jest ciepło, ale mimo to zabieramy was z Mikołajem do Hiszpanii w tej godzinie.
1: Ponieważ tam, no, można się obudzić i pomyśleć sobie, o ja, ale mam fajne życie.

0: czy macie takiego ziomka, który nie umie się wysławiać?
1: Iga jest właśnie tym ziomkiem dla mnie, tak.
0: Chcę dać komplement, a wychodzi...
1: Wychodzi roast, wow. Wyszedł właśnie taki roast na mnie, ale teraz zrostujmy może ludzi, którzy mają apartamenty przy Złotej 44, budzą się codziennie rano.
0: I mówią, o ja...
1: Dokładnie, dokładnie, ponieważ można się by było na przykład obudzić w Hiszpanii i powiedzieć lockdown. Nie, to po francusku bardziej. Jakie życie jest piękne. Nie, znowu francuski chciałem akcent. Bo można kupić wieś w Hiszpanii.
0: Słuchajcie, i w cenie jak zamieszkanie na Złotej 44, to bardziej się opyla chyba wieś mieć.
1: Tak. Krowy jakieś doić.
0: O!
1: Nie? Coś się pożytecznego też zrobi dla społeczeństwa.
0: A jeżeli potrzebujecie pieniędzy, to szybka kasa od Meloradia.

0: Hot Right Now, DJ Fresh, Rita Ora. Uwielbiamy ten kawałek, co tutaj się działo w studiu. Był prawdziwy...
1: No melo było.
0: Hałas.
1: Było melo. A teraz porozmawiamy o sprawie, która mnie osobiście oburzyła.
0: Aha.
1: Ponieważ w Myślenicach policja kontrolowała ulicę dronem.
0: O.
1: I wlepili 47 mandatów ludziom, którzy mrugali długimi, ostrzegając innych kierowców przed stojącą drogówką.
0: Okej, okay, chcieli sobie po prostu dorobić
1: to
0: panowie,
1: jest
0: tak?
1: Wykroczenie w ogóle, takie ostrzeganie światłami. I według mnie to jest przepis, który nie służy niczemu poza okradaniem Polaków bezczelnie.
0: A ile zarobili na tych mandatach?
1: No wiesz, no załóżmy, że 500 zł 47 razy, troszeczkę tam się obłowili. Mhm. Natomiast, no... Umówmy się, ta drogówka tam stoi po to, żeby kontrolować, czy wszyscy jadą zgodnie z przepisami. Jeżeli ktoś dostaje sygnał świetlny z naprzeciwka, że stoi policja, to co robi?
0: Ucieka?
1: Zwalnia.
0: A.
1: Nie ucieka, tylko zwalnia. Zwalnia od razu, żeby nie dostać mandatu. Wszyscy jadą wtedy zgodnie z przepisami, jest bezpieczniej, więc no chyba cel został wypełniony. Ale nie. Nie, nie można. Nie można mrugać.
0: Mikołaj na prezydenta.
1: Naprawdę, no skandal dla mnie. Bardzo brzydko.
0: O, chcę więcej. Fuka i liwka enklawa. Nie
1: ja czasami mrugam, jak nic nie stoi. Jak na przykład widzę, że ktoś z naprzeciwka jedzie za szybko, to mrugam, że niby stoi i on zwalnia.
0: Się mruga do kotów, to oznacza, że dajesz im buzi?
1: Wiem.
2: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Julia Wieniawa to jedno z najbardziej atrakcyjnych nazwisk w polskim showbiznesie. I ona ma sporo złotych myśli.
1: No, część nawet już poznaliśmy. Muszę powiedzieć, że to takie piękne aforyzmy.
0: Tym razem będzie o samotności, jeszcze w tej godzinie.
2: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. Meloradio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM.

0: wraz ze wschodem niedzielnego słońca. After w Melo Radio. W niedzielę od 10. Opoka, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz. A na Dzień Nauczyciela kawa ziarnista Dalmajer kilogram 54,99 za opakowanie. Oferta ważna do 10 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 55,99.
7: Muzyka i głos AI.

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A Twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: O reklamie. Meloradio Toruń na 92,8 FM.
5: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

0: duże oczy, smolasty trips w Meloradiu, tak się podkręca tempo.
1: No,
0: co tam,
1: no
0: Mikołaj?
1: Jest w studiu podkręcone tempo.
0: Julia Wieniawa jest znana z tego, że robi dużo projektów i dużo osób ją robi, żart?
1: No, znaczy ona też, wiesz, nie tak, że to wbrew jakby jej osobowości, bo już były takie słowa.
0: Nie, no żartuję, ale tak złośliwi po prostu o niej mówią i ostatnio podzieliła się z fanami taką informacją, że bycie samą nie znaczy, że jest samotna.
1: A czasami można być samotnym, ale nie być samemu.
0: Zresztą jakby Julia Wieniawa już jasno się wyraziła.
1: No właśnie do tego piłem.
2: Będę się bzykać z kim chcę i tobie nic do tego.
0: Clock it. Whatever turns you on w Meloradiu.

0: Let me forget you w radiu. Za chwilę zbliża się godzina 16 i to oznacza u nas jedno.
1: Newsy Meloradia. Dowiemy się wszystkiego, co ważne, co się dzieje w kraju i na świecie.
0: Bo trzeba być doinformowanym.
1: Dokładnie.
2: Mhm. A już o 16 zagramy.
1: Topiki Becky G, Sorry Papi.
0: Ten numer zagramy punktualnie o 16.
1: Ponieważ kiedy inni gadają,
0: to my już podkręcamy tempo.
2: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Grę piłkarską.
4: A, ty taką najpopularniejszą. 200 w tym momencie trafiają w twoje ręce.
3: Super, dzięki bardzo.
2: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
5: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
9: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
8: A gdzie tak jest?
9: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
8: O, już zatrudniam.
9: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
10: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
11: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
10: A no to w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
13: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
14: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
15: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
14: Od czwartku w Kauflandzie masło ekstra łaciate, tylko 3,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Extra, 6 na osobę. A ptasie mleczko Wedel, jedynie 12,99, 6 opakowań na osobę. Kaufland.
16: Janie, skarpeta na pieniądze.
17: Się rozpadła.
16: Noż do 100!
17: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
18: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
19: Netto przedstawia.
20: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
21: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
20: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź!
21: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
20: To może zapraszamy?
21: Dobre!
19: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lawacca Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto dużo dobrego
22: za mnie.
0: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
22: Mamy niskie ceny.
23: Dzień dobry, tu z Kolim. Na moje urodziny mam dla was konkurs. Wejdźcie na meloradio.pl i złóżcie mi życzenia tak, aby mogły być początkiem mojego kolejnego hitu. Do wygrania zestaw produktów od JBB Bałdyga, gadżety oraz bilety dla ciebie i twojej paczki na moją urodzinową imprezę 8 października w Siemiatyczach. Partnerem wydarzenia jest JBB Bałdyga. Tego dnia bawimy się i grillujemy w Siemiatyczach. Do zobaczenia.
24: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
25: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
26: Po reklamie. Meloradio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM. Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. Co jest grane w Toruniu?
27: Kamil Bakier. W Toruniu rusza kurs Fotograficzne przepływy. Dla osób, które znają już podstawę i chcą rozwijać swój styl. Pierwsze zajęcia już w sobotę w Młynie Kultury. Uczestnicy będą pracować m.in. nad kadrem, światłem i własnym projektem artystycznym. Jak zrobić filmową ranę siniaka albo odciętą część ciała? Tego będzie można nauczyć się w sobotę w Dworze Artusa. W ramach Artus Short Film Festival odbędą się warsztaty charakteryzacji prowadzone przez profesjonalną charakteryzatorkę Magdę Malejko-Gryziak. Początek o 12:00, zajęcia są przeznaczone dla dorosłych. Chemia zagadki i porwana papuga. W poniedziałek w Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu spotkanie z Adamem Mirkiem, autorem naukowo-detektywistycznej książki Ktoś tu kręci. Będzie o śledztwie, eksperymentach oraz naukowych ciekawostkach.
26: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
28: Minuta do 16:00, czas na newsy Meloradio.
29: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
30: Wraca sprawa Szpitala Południowego w Warszawie. Zarzut oszustwa na ponad 500 000 złotych usłyszał lekarz Dawid K. To on miał w trakcie specjalizacji zarobić przeszło 1,5 miliona złotych. Prawie 2000 litrów substancji psychotropowej przejęli policjanci z Kujawsko-Pomorskiego. Aresztowano 4 osoby. Gdańska policja na tropie gangów użytkowników hulajnóg. Tylko wczoraj skontrolowała blisko 50 miejsc, w których umawiają się młodzi ludzie, by pędzić jednośladami, mówi Mariusz Chrzanowski z gdańskiej policji.
31: Dwie osoby zostały ukarane mandatami w wysokości aż 1000 złotych.
30: Wystawiono w sumie 5 mandatów i złożono 1 wniosek do sądu rodzinnego. Wybrano nauczyciela roku. To Tomasz Ordza, nauczyciel biologii, chemii i edukacji zdrowotnej w podstawówce imienia Kazimierza Nowaka w Dąbrówce. Nominowanych było w sumie 13 osób.
26: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
28: Jest 16:00, słuchacie Freak Fightu i może macie ochotę na trochę gotówki.
29: Tak, ja chcę.
28: No to zgłaszaj się na meloradio.pl, 200, nawet 500 000 złotych.
29: Myślałem, że mi dychę dasz albo coś.
28: Się uśmiechnie. Nie no, mogę więcej.

0: rondzie. Trzy pasy wolne nie szkodzi. Podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna. Olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki siostra.
1: Weź już ten płyn lepiej.

0: każdy już obecny. Piękny świat. Piękny PR sobie robią hajzerowie Filip i Bianka.
1: No wszyscy o nich mówią w końcu.
0: Dokładnie. Ostatnio pan Filip Hajzer powiedział, w zasadzie kazał Biance podziękować mamie za to, że ją urodziła. Sam też jest wdzięczny i dziękuję za taką piękną żonę.
1: Mi się wydaje, że Filipowi się wydaje, że cały świat się kręci wokół niego, nie? Że ta mama już 20 lat temu wiedziała, że rodzi przyszłą żonę Filipa Hajzera.
0: Pięknie to podsumowałeś.
1: Dziękujemy pani.
0: Dzięki. Bo możemy nagrywać
1: tak,
0: podcast.
1: O właśnie.
0: Mamy pracę w radiu, dzięki.
1: Wszyscy dziękujemy.
0: Niemu. Wow.

0: 17 po 16. Szybka kasa od Meloradia. Nie znam drugiej osoby, która by się tak cieszyła na to, że rozdaje cudze pieniądze.
1: No bo Daniel, to nie moje pieniądze. Jakby dzwoniły. To były moje pieniądze, to mi by było przykro pewnie strasznie.
0: Daniel wbił na meloradio.pl, życzy sobie 200 zł i on ma poważne pragnienie.
1: Bardzo to jest dobre
0: męskie
1: pragnienie. Dobre pragnienie. W sensie nie takie pragnienie, spokojnie.
0: Tylko ty o tym pomyślałeś, Mikołaj.
1: Jasne.
2: Halo?
0: Cześć Daniel, Iga, Mikołaj, Meloradio.
2: Cześć, cześć.
0: Chyba humor u ciebie dobry, co?
2: Pewnie, że tak.
0: A co porabiasz?
2: Jest na pracy aktualnie.
1: To musi być super praca, że taki dobry humor w niej masz.
2: No, najlepsza.
0: Chyba szef słucha, co?
1: Daniel, słuchaj, dzwonimy, bo byłeś na meloradio.pl. Powiedz, na co byś wydał szybką kasę od Meloradia?
2: Na korki do grania w piłkę.
1: Na jakiej pozycji grasz?
2: Napastnik.
1: A co robi napastnik? To musi mieć szybkie buty.
0: Napastuje?
2: Tak, potrzebne.
1: A Robert co robi?
0: Nie wiem.
1: Tańczy na TikToku. To właśnie robi napastnik. Dobra, Daniel, słuchaj.
2: Tak.
1: Dużo bramek ci życzymy, 200 wylecą do ciebie.
2: Jest super.
0: Daniel, strzelaj do woli. Szybka kasa
1: od Meloradia. No i o czym teraz myślisz, co?
0: O strzelaniu goli. Dracula, zobaczcie, jakie to jest proste wszystko u nas. Wchodzicie na meloradio.pl, 200, nawet 500 zł. Tyle może być u was od tak.

0: Słuchacie Freak Fightu. Mikołaj, kochasz mnie, czy wracasz?
1: Ale gdzie wracam? Do domu na przykład? No wiesz co, to jest kuszująca propozycja. Ale nie, dobra, zostaję.
0: Zostajesz?
1: Zostaję, no.
0: Bo są tacy, którzy...
1: Wracają.
0: Wracają.
1: O, to jest pytanie. Kochaj albo wróć. O, taki program jest. Pogadamy o nim.
2: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Meloradio Toruń. Reklama.
1: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: podziękować.
1: Urodzinowa oferta Vectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
7: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
8: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
9: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
10: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
9: A, no to w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
12: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
13: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
14: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
15: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
16: Kogo?
15: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
16: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
15: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. Szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika. Raz, dwa.
16: Tak, jest posterunkowy Cezary.
15: No, więcej na szkłomazgon.pl.
16: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
15: I Cezary Pazura.
17: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
18: Po reklamie. Meloradio Toruń na 92,8 FM.

0: Remember w Meloradiu. Śniadaniówka stworzyła materiał o zakochanej parze Mohamed i Margarita.
1: To są gwiazdy nowego programu Kochaj albo wróć. Założenie tego programu jest takie, że śledzi Polaków w związkach z obcokrajowcami.
0: Oni stworzyli swój własny język miłości, tak przynajmniej twierdzi ta śniadaniówka.
1: No tak, no jest to język, którego raczej się nie używa poza tym związkiem.
0: Chociaż wydaje mi się, że każdy z nas zrozumie, o co im chodziło.
2: Yes, sex?
3: Yes.
2: Yes.
3: Okay.
2: Yes, wow.
3: Yes.
2: Wow, wow.
0: Wow, wow.
1: Ale on ma grę. Sex, yes i gotowy.

0: All of my love. Weszła mi Margarita za bardzo.
1: Margarita Love.
0: Margarita Love. Iga Love. Melo Radio.
2: A już o 17 zagramy
1: Fast Boy Music Sounds.
0: Wy happy, jak leci Music Sounds.
1: Ja happy, tak.
0: A jak nie leci?
1: To ja sad.
0: No właśnie, punktualnie o 17.
2: Autopromocja. Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy... Idę w Melo.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.
2: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
3: Dobrze.
2: 15 zł.
3: Lepiej.
2: 20 zł.
3: Najlepiej. Na Orlenie?
2: Ciepło.
3: Z kuponami?
2: Cieplej.
3: W Orlen witaj.
4: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Effecta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
5: Zwiększamy moc promocji. Na zakupach w Twoim markecie nie zabraknie emocji. Oszczędzaj z super okazjami. Passata przecier pomidorowy Podrawka 400 gramów w super cenie 3,99 za butelkę przy zakupie dwóch. Zupełna nowość w ofercie. Skyr Prezydent Lactalis aż 1 kg w super cenie 16,99. Twój market. Zawsze po drodze.
6: Dzień dobry, tu Skolim. Na moje urodziny mam dla Was konkurs. Wejdźcie na meloradio.pl i złóżcie mi życzenia tak, aby mogły być początkiem mojego kolejnego hitu. Do wygrania zestaw produktów od JBB Bałdyga, gadżety oraz bilety dla Ciebie i Twojej paczki na moją urodzinową imprezę 8 października w Siemiatyczach. Partnerem wydarzenia jest JBB Bałdyga. Tego dnia bawimy się i grillujemy w Siemiatyczach. Do zobaczenia.
7: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
8: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
9: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Toruniu. Już 27 listopada w auli UMK. Bilety na kupbilecik.pl. Zapraszamy do zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
10: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
11: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
10: Od czwartku chipsy ziemniaczane Lay's 190 lub 200 gramów, 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły Cocolino kup jeden, drugi tańszy gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
13: Kwiaty, znicze, piękne kompozycje. W Brico Marché mamy najlepsze propozycje. Tylko do 17 października. Znicz szklany 29 cm z aplikacją róży za jedyne 8,49. Oraz misa z kompozycją z kwiatów sztucznych 49 cm tylko 21,99. Sprawdź więcej okazji w nowej gazetce. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
14: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
15: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
0: Po reklamie.
16: autopromocja.
17: Możesz płacić telefonem, gadać z samochodem i zamówić coś na drugim końcu świata.
18: A najtrudniej i tak wstać z łóżka.
17: Nie obiecujemy, że będzie łatwo, ale na pewno będzie śmiesznie.
18: Plan jest prosty. Zacząć dzień od dobrej zabawy.
17: Żebyś wiedział, że...
18: jesteś zwycięzcą.
17: Podkręcamy tempo w Melo Radio. Od poniedziałku do piątku, już od 6:30.
18: Marcin Sikora.
17: Waldek Darłak.
16: Autopromocja. Melo Radio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM. Co jest grane w Toruniu?
19: Kamil Bakier. W Toruniu trwa Artus Short Film Festival. Wydarzenie dla miłośników kina i krótkich form filmowych od 8 do 10 października w Dworze Artusa. Zaplanowano pokazy filmów, spotkania z twórcami oraz warsztaty. W piątek będzie można zobaczyć produkcję Warszawskiej Szkoły Filmowej, a w sobotę odbędą się warsztaty charakteryzacji dla dorosłych. W piątek w auli UMK w Toruniu wystąpią bracia Figo Fagot. Zespół zabierze publiczność w muzyczną podróż do czasów disco polo z 2010 roku. W programie znajdą się zarówno stare, jak i nowe przeboje. Koncert rozpocznie się o 21:00. Tego samego dnia w Książnicy Kopernikańskiej odbędzie się spotkanie z Michałem Koterskim. Aktor opowie o swojej walce z uzależnieniami i drodze do trzeźwości. Początek o 18:00. Wstęp jest bezpłatny.
20: Minuta do 17:00, czas na newsy Melo Radia.
21: Raty kredytów bez zmian. Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych. Kraje Azji Centralnej wzmocniły kontrole sanitarne na granicach. To w związku z podejrzeniem dżumy w Rosji. W Gruzji mężczyzna próbował sprzedać uran wart 700 tysięcy dolarów. Grozi mu 10 lat więzienia. Tegoroczny Nobel z chemii może przysłużyć się medycynie najbardziej, jeśli chodzi o preparaty do walki z rakiem, mówi Mateusz Breźnicki z Centrum Nauki Kopernik.
22: Onkologia taka nastawiona na takie cele molekularne. Leki, które będą działać na słabe punkty tych komórek nowotworowych.
21: Nobla dostali Francuz Henri Kagan i Japończyk Kenzo Soai. Będzie kobieca wersja Sherlocka Holmesa, ma rozwiązywać zagadki miłości, randek i związków. Premiera serialu w przyszłym roku.
23: Przepraszam, popsułam się trochę.
24: Sponsorem programu jest właściciel serwisu ogłoszeniowego OLX Praca.
23: Nie mamy godziny 17, nie wiem, co można robić w wannie na literę K, to jest nasze pytanie.
20: WhatsApp Meloradio, tam się kierujcie, odnośnik znajdziecie na meloradio.pl.

0: Colors i Loveful w Meloradio. Tak właśnie podkręcamy tempo we Freak Fajcie.
1: Dzisiaj mamy dzień wanny. Co można robić w wannie na literę K? To jest nasze pytanie.
0: Tak jest. Odpowiadacie na WhatsAppie Meloradio oczywiście.
1: Czekamy na głosówki.

0: absolutny król Avicii, Nicki Romero, I Could Be The One. Dzisiaj sprawdzamy, co można robić w wannie na literę K.
1: Mamy oczywiście od was wiadomości głosowe, za które bardzo dziękujemy. Mamy też parę tekstówek, oczywiście też się nad nimi pochylimy.
0: Dariusz?
2: Kucyka głaskać.
1: No. No.
0: Można.
1: Tak mi się podoba, krótka piłka.
0: Oczywiście, że można. Jacula?
3: Hello, Malo Radio. Skoro na literę K to ma być, no to w wannie proponuję kochać się.
0: Romantycznie bardzo.
1: Bardzo tak. Jak Dariusz z Trudnych Spraw. Pamiętasz takiego?
0: Nie.
1: Co tam wskoczył do wanny? Puścimy sobie muzyczkę? O, właśnie na przykład taką.
0: Co można robić w wannie na literę K? To jest nasze dzisiejsze pytanie. Czekamy na głosówki od was na WhatsAppie Malo Radio.
1: A mamy jeszcze jedną propozycję. Słuchaj, mamy jeszcze jedną propozycję. Można kisić ogóra. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiam.
1: Takiego dryblasa.

0: Janek, spokój w Melu Radio. Tak podkręcamy tempo we Freak Fajcie i dzisiaj sprawdzamy, co można robić w wannie na literkę K. Grzesiu?
1: Karmić głową kaczkę.
2: Ja usłyszałem na początku karmić głową kaczkę.
0: To byłoby
2: i
0: niepokojące.
2: Tak, wiesz, tak mouth to
3: czy
2: mouth,
3: ja mogę też?
2: Dziubek do dziubek.
0: Możesz. Co można robić w wannie
3: na literę
0: K?
3: Dlaczego tak się spojrzałaś? Jezu, on ma włączony mikrofon. Co można robić na literę K w wannie?
0: Już było kochać się.
3: Mhm. Karmić.
0: Kogo?
2: No kaczkę na przykład.
3: Dlaczego kaczkę?
2: No bo tak był zaproponował.
3: Ja nie wiem, słuchacz, co ty się bawiłeś. Tak, ja nie mam Grzesiu. Pojęcia, co ty się, Michał, bawiłeś właśnie w dzieciństwie.
0: A co powiesz, Krystian, to jest nasz szef, tak swoją drogą, na propozycję
3: dziękuję,
0: od Michała.
4: Można karmić karpia.
3: Można.
0: Można.
3: Karmić.
2: Właśnie chyba już nie można, bo już nie można chyba karpia w wannie trzymać. W sensie nie można uśmiercać.
3: Znaczy w ogóle nie wolno.
0: Tomek.
2: Kiedyś wolno było.
5: No to skoro było romantycznie, to może trochę mniej romantycznie i kazać wyjść ojcu z wanny.
0: Ojciec, wyłaź z wanny.

0: Heaven, Thomas Gray, tak się podkręca tempo u nas w Meloradiu we Freakfajcie i my zawsze sprawdzamy po godzinie 17 dziwne rzeczy w tym Meloradiu.
1: Dzisiaj pytamy was, co można robić w wannie na literę K.
0: Dzięki za wszystkie głosówki, Ewelina.
2: No witam, witam. Zawsze w wannie na literę K można robić Kama Sutrę albo uprawiać, bądź, kto co lubi.
1: To takie karkołomne, dosłownie, można się poślizgnąć. Trzeba uważać.
3: Sponsorem programu był właściciel serwisu ogłoszeniowego OLX Praca.

0: Radio. Na co tylko chcesz.
1: Dołożyłbym do namiotu, żeby pojechać razem z dziewczyną na wyjazd na rybę.
2: Szybka kasa od Meloradia w tym momencie trafia do ciebie.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama. Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Netto przedstawia.
2: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
3: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
2: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
3: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
2: To może zapraszamy?
3: Dobre!
1: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luxem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
4: Za mnie! Wygenerowano z AI.

0: masz. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Gastorama.
3: Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
4: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Gastoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
3: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
4: Gastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
0: Po reklamie. Meloradio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM.
8: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment.

0: To Scooter w Meloradiu. How much is the fish?
1: Resurrection! Yeah! Sprawdzamy, czego nie wolno? Nie.
0: Co mówimy? Co robimy w wannie na literę K? No właśnie.
1: Sorki, za głośno słuchaliśmy How much is the fish, mi mózg wypaliło. Tomasz.
2: Konsumować kebaba koło księżula.
0: Co on robi w twojej wannie?
1: I ile ci za to płaci?
0: To jest ten agresywny marketing chyba.
3: Iza. Korzystać ze świętego spokoju.
1: Oho. I na deser słowik.
4: W wannie się można konikiem pobawić.
0: Wiesz, że nikt nie nagrał, że można się kąpać?
1: Wy... Tak, z boczuszki małe.

0: Ej, wstyd. Maloratio.
1: Zaczyna się znowu. Słuchaj, ja ostatnia godzina to jest Iga, która się śmieje po prostu.
0: Przepraszam, mam straszną głupawkę.
2: Iga, pośmiej się tak 15 sekund naszego podkładu.
0: Nie, nie mogę.
2: Czemu?

0: Ale poza tym to wszyscy zdrowi.
1: Tak. Ogólnie wszystko jest git.
0: No wciś ten mek.
2: Już o 18 zagramy.
1: O, Run Run River. David Guetta Alok.
3: To jest mój ulubiony kawałek.
1: I tak sobie porobimy po 18. Ja już przyszedłem i no, ty i będę.
3: Buziaczek.
1: No. Iga idzie się śmiać.
3: Dzisiaj środa.

0: Najlepsze sylwestrowe mele. Festiwaland on Air. Słuchaj w każdy piątek o 21 w Meloradiu. Autopromocja. Reklama.
1: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej cenie. Tylko teraz już od 129 900 zł. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
2: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
3: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
4: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
5: Psał też wrześniowe 20-lecie. Arena Toruń, 3 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Arena Toruń, 3 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
6: Dzień dobry, tu Skolim. Na moje urodziny mam dla Was konkurs. Wejdźcie na meloradio.pl i złóżcie mi życzenia tak, aby mogły być początkiem mojego kolejnego hitu. Do wygrania zestaw produktów od JBB Bałdyga, gadżety oraz bilety dla Ciebie i Twojej paczki na moją urodzinową imprezę 8 października w Siemiatyczach. Partnerem wydarzenia jest JBB Bałdyga. Tego dnia bawimy się i grillujemy w Siemiatyczach. Do zobaczenia.
7: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
8: Skoda. Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy Twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Góry Alp Dues wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Krawitz, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 20

0: Wstawaj na 92 i 8 FM.
1: Dochodzi 18, czas na newsy Meloradia, które ma dla was Ula Harciarek.
2: Karambol i utrudnienia na obwodnicy Zawiercia i Poręby w województwie śląskim. Zderzyło się tam 8 pojazdów. W Tatrach seria groźnych wypadków. Dziś po upadku w rejonie Kozie i Przełęczy turystka trafiła do szpitala, a wczoraj po upadku z wysokości zmarła jedna osoba. Problem wraków samochodowych na ulicach polskich miast. Każdy może zgłosić taki wrak, mówi rzecznik lubelskich strażników Robert Gogola.
3: My zweryfikujemy, czy pojazd kwalifikuje się, aby nazwać go jako pojazd nieużywany, czyli potocznie wrakiem, i dalej już strażnicy prowadzą czynności w celu dotarcia do właściciela i spowodowania, żeby ten samochód został zabrany.
2: Tylko w Lublinie odholowano ponad 200 wraków w ciągu roku. Nagrody telewizyjne Emmy znikają z telewizji od przyszłego roku. Galę pokaże jedna z platform streamingowych. Transmisja będzie dostępna za darmo.
0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.

0: Turn the volume up. Idef. Idef Melo.
1: Wiecie, że to jeden z ostatnich dni z taką ładną pogodą, no ale spokojnie, w Melo zawsze jest gorąco, już ja o to zadbam. I David Guetta za Lokiem, bo od ich Run, Run, River sobie rozpoczynamy tę godzinę. 18 na zegarach, tu Pychu, siemano.

Take Me Back of Mela. To Kaiga i Max Macknown. A za chwilę pogadamy sobie o tym, że już warto sobie zaplanować Sylwestra. I nawet mam mały pomysł, jak to zrobić.

Oj, znam wielu takich, którzy wiele by zrobili za jednego buziaka od tej pani. Też bym nie pogardził. Dua Lipa, a razem z nią Calvin Harris i One Kiss w Melo 18.17. No mamy początek października, ale dzięki nam możecie już wiedzieć, co będziecie robić w ostatni dzień tego roku. No bo mamy dla was co piątek po godzinie 21.00 specjalny program na antenie Melo Radia Festivaland On Air. Tak się on nazywa, aż do Sylwestra. Co tydzień będziemy grać wam sety od artystów, którzy pojawią się na Festivalandzie, czyli najlepszym Sylwestrze w całej Polsce. No w line-upie między innymi DM, Lucas and Steve, Buzz Jackers, Skytech, czy między innymi też Darut. No a dodatkowo mamy dla was masę wejściówek na tę sylwestrową imprezę. Piątek, 21, zapiszcie sobie te daty, to najlepszy możliwy bifor przed dobrym Melo, jaki tylko możliwy.

0: A Raizo to Lost Frequencies, jego zupełna nowość, która chyba coraz bardziej wam się podoba. I w ogóle się nie dziwię. 18:27 na zegarach, a nawet 26. A jeszcze w tej godzinie powiem wam, kiedy będzie warto spojrzeć w niebo, bo na niebie sporo się zadzieje.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: kierownik wie, jakie jest ulubione ciastko hydraulików? Kolanko.
1: Chyba rurka.
0: A, no faktycznie.
1: No. I kolanka, i rurki idealnie mieszczą się do dostawczaków Toyoty z jesiennej wyprzedaży. Na przykład do niezawodnej Toyoty Pro Ace Max, dostępnej tylko teraz od 94 900 zł netto, także w ofercie Toyota Leasing 101,99%. Odwiedź salon i skorzystaj z wyprzedaży. Po reklamie.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

Ach, te dziewczyny, one to tylko zabawa i zabawa. I bardzo dobrze, trzeba iść w mela. Shaggy, If Girls Just Want To Have Fun, tak się nazywa ten numer, 19 minut do 19, Pychu z tej strony, siemano. Drakonidy, takie coś ma się pojawić na naszym niebie, jak czytam, to jedne z najbardziej nieprzewidywalnych rojów meteorytów, które będziemy mogli zobaczyć nawet gołym okiem, bez żadnych lornetek ani innych specjalnych sprzętów, no i to podobno najlepiej będzie obserwować jutro, między 20 a 23. No ale ja to bym się za bardzo nie cieszył, zobaczyłem prognozy pogody i jutro cała Polska w chmurach. Kto by się spodziewał? Back to yours. Nowość na Playce Meloradia. To już teraz.

0: Lordly, Teofeder i Alex Ajonów w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo. 19 się zbliża, no a po 19 dalej będzie bardzo fajnie. Obiecuję. I takie aha będziemy sobie mogli robić częściej, choć z innymi numerami.
1: A już o 19 zagramy.
0: Aha, Axwell i Bon, Whatever Turns You On. Bardzo lubię i wiem, że wy też kochacie. I to właśnie od tego numeru rozpoczniemy 19, a to będzie już za chwilę. Punktualnie o 19:00.

0: wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Torebka, która jest mi bardzo potrzebna na studia, ponieważ jak do domu trzeba zabrać bardzo dużo rzeczy.
2: Kasa leci już do ciebie.
1: Super, dzięki.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: jesz win, ani jednej kalorii. Melo. Pod każdym względem lepsze niż każdy energetyk. Melo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
5: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
6: Kogo?
5: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
6: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
5: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika. Raz, dwa.
6: Tak, jest posterunkowy Cezary.
7: No, więcej na szkłomazgon.pl.
6: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
7: I Cezary Pazura.
0: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.

0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Idę w Melo. Chcecie poczuć klimat wakacji i lata? Tak sobie jeszcze przypomnieć ten piękny czas? To bardzo proszę, Stereo Love. Takim klasykiem was zaskoczę, ale to za nieco ponad 3 minuty. Bo zaczynamy od numeru 1 30 Meloradia. Actually Bon, Whatever Turns You On, to na sam początek i od razu humorki lepsze. Widzę te wasze uśmieszki w autach, nie ukryjecie się. Tu Pychu, siemano.

Griffin, Bent i Ines, to World Away w Melo Radio, tak podkręcamy tempo, 19.09 na zegarach. No a teraz zaczynamy naszą zabawę O czym myśli Pychu. No bo oczywiście wieczór bez tej zabawy nie istnieje. Słuchajcie, zasady są jak zawsze bardzo proste. Ja o czymś myślę, daję wam podpowiedzi, a wy dzwonicie pod 321-321-777. No i próbujecie zgadnąć, o co mi chodzi. No i dziś chodzi mi o zawód. Zawód, którego w sumie często oglądamy w telewizji i też często się na niego denerwujemy. 321-321-777. Za chwilę będziecie mogli dzwonić i zgadywać, o czym myśli Pychu. A teraz myślę o Tymku, bo go gram. To Anioły i Demony.

0: Ram Pam Pam i Minelli.
1: O czym
0: A ja mam nadzieję, że rach trach ciach pójdzie wam nasza zabawa O czym myśli Pychu. Zaczynamy ją właśnie teraz. Zasady proste, ja o czymś myślę, daję wam podpowiedzi. No i to jest ten moment, żebyście zaczęli wybierać numer telefonu 321-321-777. To taki normalny numer, więc dzwonicie, jakbyście dzwonili do kumpla. Zazwyczaj totalnie za free, jeżeli w jakimś fajnym pakiecie macie taką opcję. No a dzisiaj myślę o zawodzie. O zawodzie, którego dość często oglądamy w telewizji, ale na którego się też potrafimy zdenerwować. No to czekam na wasze telefony. No i czekam, aż lampka się zaświeci. 321-321-777. No to odbieram. Halo, jak masz na imię?
2: A witam serdecznie, Piotr z tej strony.
0: No Piotrulan, to o czym myśli Pychu?
2: O polityku.
0: To dobre, ale nie o to chodzi. Słuchajcie, w ogóle do świata polityki bym nie zaglądał w tym pytaniu, no ale może macie jakieś inne pomysły, więc odbieram. Halo, jak masz na imię?
3: Halo, dzień dobry, Paweł.
0: No cześć Paweł, no to o czym myśli Pychu? Ja myślę, że ty wiesz.
3: No ja myślę, że pogodynka.
0: A, że się denerwujemy, że zła pogoda.
3: Tak.
0: Ale nie o to chodzi, ale dzięki wielkie za telefon. No nie jesteście blisko na razie. Tyle podpowiem, ale jeszcze mam nadzieję, że ktoś z was spróbuje. Halo, jak masz na imię? No tutaj się nie uda, bo ktoś stwierdził, usłyszał mnie i stwierdził, że się rozłączy. To nie fajna taka sytuacja, ale tutaj może się już... O, tu to się udało. Halo, jak masz na imię?
4: Norbert.
0: No Norbasku, dawaj, o czym myśli Pychu?
4: O majstrze?
0: Nie, nie chodzi o majstra. Słuchajcie, jeszcze jedna próba. 321-321-777. Mam nadzieję, że ktoś zaraz zadzwoni i spróbuje zgadnąć. No, tych zawodów może być naprawdę sporo, ale chodzi mi o taki jeden konkretny. No, to zobaczymy, czy tu się uda. Halo, jak masz na imię?
5: Wiktor.
0: Wiktor, to o czym myśli Pychu?
5: O piłkarzu.
0: Nie, ale słuchajcie, tu już jest naprawdę bardzo blisko. Chodzi o coś związanego ze sportem. I z tym was zostawię, runda druga za moment.
1: O czym myśli Pychu?

0: James Hype w Melo. Jego nowość to Confession. O czym myślisz? A to nie nowość, że wy wchodzicie w moją głowę. Czas na drugą rundę naszej zabawy O czym myśli Pychu. Myślę dziś o zawodzie. No i jest to zawód, którego często oglądamy w telewizji, choć potrafimy się na niego zdenerwować. No to czekam na wasze telefony. 321-321-777. No i odbieram. Halo, jak masz na imię?
1: Witam, Wojtek.
0: No cześć, Wojtek. No to o czym myśli Pychu?
1: Komentator sportowy.
0: O, to dobra, ale jeszcze troszeczkę daleko. Chodzi bardziej o kogoś, kto pojawia się w grze. O, tak wam może podpowiem jeszcze. 321-321-777. No to odbieram kolejny telefon. Jak masz na imię?
2: Cześć, Agnieszka z tej strony.
0: Aga, ty wiesz, ja już czuję po twojej pewności w głosie.
2: Ja wiem. Wiesz co, myślę, że ty myślisz o celebrytach.
0: Nie chodzi o celebrytę. Nie. Chodzi o kogoś zupełnie innego, ale związanego ze sportem. Ściśle, bardzo ściśle. Ta osoba nie gra, ale ma duży wpływ na to, jak wygląda gra. No to teraz próbujemy tutaj. Halo, jak masz na imię?
1: Witam, Bartek.
0: Bartek. No ja sędzia Kalosz nie jestem, zdecydowanie uznaję tę odpowiedź. Sędzia piłkarski, tak brzmiało hasło dzisiaj, o tym dzisiaj myślałem. Bartek, czy ty wiedziałeś od razu, czy dopiero po podpowiedziach?
1: Wiedzieliśmy od razu, bo jedziemy samochodem i cofamy radia i tak wszystko powiedziałem.
0: I widzicie, słuchając Meloradia w samochodzie, możecie wygrać nasze skiety, bo takie właśnie ci wysyłam. O czym myśli Pychu?
3: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
4: Meloradio Toruń na 92,8 FM. Autopromocja.
5: Bociano odleciał jak DJ Akun do Dubaju.
6: Odlatujemy, odlot!
5: Parawany zniknęły z nadbałtyckich plaż. No i to jest ten moment, że ja wchodzę cały na biało i mówię: no dzień dobry po wakacjach! Nowa energia, nowe weekendowe Melo i stary ja! Opoka, zapraszam w weekendy od 10.
4: Melo to twój

0: rozkręcamy tempo każdego dnia. Autopromocja. Reklama. Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
1: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
2: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
3: Fajny ten mój samochód. Działa bez zarzutu, w nim tylko radio. Dlatego pora na autokasację u Jacka. Złomowanie pojazdów wszystkich typów. Bezpłatny odbiór auta Laveto. Gotówka od ręki. Automatyczne wyrejestrowanie pojazdów w Wydziale Komunikacji zgodnie z nowymi przepisami. Autokasacja u Jacka. Telefon 530-219-219. www.auta-skup.com.
4: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Toruniu. Już 27 listopada w auli UMK. Bilety na kupbilecik.pl. Zapraszamy do zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
5: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
6: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
7: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Dzień dobry, tu z Kolim. Na moje urodziny mam dla Was konkurs. Wejdźcie na meloradio.pl i złóżcie mi życzenia tak, aby mogły być początkiem mojego kolejnego hitu. Do wygrania zestaw produktów od JBB Bałdyga, gadżety oraz bilety dla Ciebie i Twojej paczki na moją urodzinową imprezę 8 października w Siemiatyczach. Partnerem wydarzenia jest JBB Bałdyga. Tego dnia bawimy się i grillujemy w Siemiatyczach. Do zobaczenia.
9: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
10: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się Twoja kolejna podróż. Bilet na tobilet.pl.
0: O reklamie. Tak gra Melo.

0: Z Meloradiem właśnie tak macie, że u nas impreza jest zawsze. Party all the time, to Szaram. Tak podkręcamy tempo. 15 minut do 20 nam zostało, 47 mandatów w jeden dzień. Słuchajcie, no pomoc bywa kosztowna, szczególnie jeżeli kontrolują was policjanci z Myślenic. To w Małopolsce, no mundurowi stwierdzili, że wylecą sobie dronem na drogę. No i będą wyłapywać ludzi, którzy długimi światłami ostrzegają przed patrolem policji, no bo w teorii to jest wykroczenie, no i wystawili prawie 50 mandatów, tam 200 i 4 punkty karne. No i aż mi się przypomniał taki jeden klasyczek.
1: W kieszeni, że ten po nieprzespanych nocach.

0: Fabryka hitów w tym duecie. Eli Oaks i Lavinia. Tym razem Reasons to numer, który im się udał. I gramy go na antenie Melo Radia. To jest właśnie Melo, 20 za moment. I grać będziemy też świetnie.
1: A już o 20 zagramy
0: Bauza i Magnetic. Bardzo dobry numer na sam początek 20, to już za moment.

0: plan jest prosty. Zacząć dzień od dobrej zabawy.
1: Żebyś wiedział, że...
0: jesteś zwycięzcą.
1: Podkręcamy tempo w Meloradiu. Od poniedziałku do piątku. Już od 6:30.
0: Marcin Sikora.
1: Waldek Darłak.
2: Nie masz żadnych szkodliwych substancji.

0: Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a także schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 7 października. Cena przed obniżką 15,95.
2: Cześć, tu Baza!
3: Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
4: Czekają na Was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
5: I spotkanie z nami na żywo.

0: eventim.pl.
1: Wow, ale mają ceny. Najlepsze do 10 października tylko z aplikacją Brico Marche. Kupisz kable rozruchowe Viraż za 26,99, pilarkę elektryczną Handy za 169, a sztuczne drzewko cytrynowe 45 cm za jedyne 42,99. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
2: Dzień dobry, tu Skolim. Na moje urodziny mam dla Was konkurs. Wejdźcie na meloradio.pl i złóżcie mi życzenia tak, aby mogły być początkiem mojego kolejnego hitu. Do wygrania zestaw produktów od JBB Bałdyga, gadżety oraz bilety dla Ciebie i Twojej paczki na moją urodzinową imprezę 8 października w Siemiatyczach. Partnerem wydarzenia jest JBB Bałdyga. Tego dnia bawimy się i grillujemy w Siemiatyczach. Do zobaczenia.
3: Weź los w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.

0: idę w Melo.
1: 20 punktualnie na zgarach, a w tej godzinie będę was prosił o głosówki, więc przyda się WhatsApp Melo Radio. Odnośnik do niego znajdziecie na meloradio.pl. I fajnie gram. Wybałzej Magnetic na początek. Tupychu, siemano.

0: Fly High. Tobi Romeo w Melo Radio. 20.15 wybiła dzień wanny. Słuchajcie, właśnie przeczytałem, że takowy dziś mamy. No i ja uważam, że to jest najbardziej bezużyteczne święto ever. Nie dlatego, że się nie myję, tylko dlatego, że ja od zawsze, od kiedy pamiętam, jestem team prysznic. I zdania są... Co to było za jasne? Przepraszam, chcesz już nie być moim wydawcą?
1: Nieprawda.
0: No właśnie, Karola, moja wydawczyni, jest w studiu, z którą ja toczę dyskusję. Wanna czy prysznic?
1: Wanna, zawsze wanna.
0: Ale dlaczego?
1: Boże, wyobraź sobie, przychodzisz zmęczony po pracy, wchodzisz do ciepłutkiej wanny.
0: Ale w wannie się kąpiesz w swoich brudach, no to jest
1: nieprawda.
0: Bez sensu.
1: Nie.
0: Dobra, słuchajcie, może wy mnie jakoś przekonacie. Czekam na argumenty, w czym wanna jest lepsza od prysznica. Czekam na takie głosówki, WhatsApp Meloradia, tam je wysyłacie, odnośnik na meloradio.pl, możecie też dzwonić. 321-321-777. Robicie to zazwyczaj totalnie za free. No czekam, aż ktoś mnie przekona. A jeżeli ktoś to zrobi, no to wyślę skiety Meloradia. A teraz wysyłam Calvina Harrisa. Ale dla was wszystkich, bo gram jego Blame.

0: WNW. Heaven is a place on earth. Tak podkręcamy tempo, to jest Meloradio, 20.26 na zegarach. Dziś mamy dzień wanny. No i z tej okazji ja proszę was, żebyście wysyłali głosówki na WhatsAppa Meloradia. W czym wanna jest lepsza od prysznica? Bo ja jestem team prysznic i mnie trzeba trochę przekonywać. No zresztą spróbowała to zrobić Julita. No to w czym jest wanna lepsza?
1: Ani jedna, ani nie jest lepsza od drugiego. Prawidłowa kąpiel powinna wyglądać w ten sposób, że grób, o którym mówiłeś, kupujemy pod prysznicem, a potem relaksacyjnie wchodzimy do wanny. Można w towarzystwie się pobawić. Więc wiesz, wanna daje różne możliwości.
0: Julita, ja ciebie nie znam, ale już cię bardzo lubię. A wy? Jak uważacie, w czym wanna jest lepsza od prysznica? Czekam na wasze głosówki, WhatsApp Meloradia, tam je wysyłacie, odnośnik na meloradio.pl, można też dzwonić 321 321 777. A to Sexy Magic, nowość na antenie Melo.

Jak ja was rozumiem, ja też nie lubię być wieczorami sam, więc dlatego jestem z wami. Scared to be lonely. Martin Garrix i Dua Lipa, i ten numer nie pojawił się na antenie Meloradia przypadkowo. 20:42 na zegarach. Jeszcze tego wieczora wrócimy do tego, czy prysznic, czy wanna są lepsze, ale Martin Garrix na playliście oznacza jedno. Czas przedstawić wyniki DJ Magazine Top 100 DJs 2026. No to jest taki plebiscyt, w którym co roku wybiera się najlepszych DJ-ów świata. No i właśnie Martin Garrix został numerem 2 i to bez zmiany względem zeszłego roku. Anima awansował aż o 7 oczek na miejsce 3, a na szczycie też bez zmian. Król rządzi. A królem jest ten pan. David Guetta i razem z nim Hypaton. You and I, Me and You. To nowość na Playce Melo.

0: MK i Crystal. To Dior. 7 minut do 21 nam zostało. No a ja cały czas pytam, dlaczego wanna jest lepsza od prysznica, bo dziś mamy dzień wanny. Ja jestem zdecydowanym miłośnikiem prysznica. Nie wyobrażam sobie mieć wanny. Nie lubię tam siedzieć. No i macie mnie przekonać, w czym wanna jest lepsza. No i Tomek dał argument, no nie do chyba przebicia.
1: Wanna jest lepsza, dlatego że można robić pianę własnymi bąkami.
0: I ja nie wiem, czy ja coś muszę jeszcze do tego powiedzieć.
2: A już o 21 zagramy
0: Happiness is so sad, Swedish House Mafia. A także Lee Kelly. Od takiego składu rozpoczniemy 21. To już za chwilę, już za moment. Punktualnie o pełnej.

0: Reklama.
1: Psst, cześć, tu Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
2: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
3: Bo nie mam żadnych objawów.
4: Bo nie mam czasu.
5: Bo boję się diagnozy.
6: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
7: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam: nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
2: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: A cappuccino też za piątkę?
9: Też.
8: A flat white?
9: Też.
8: A...
10: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
11: Mam ochotę na safari.
12: Na safari to trochę daleko.
11: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
12: A ile można upolować?
11: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
12: No to w drogę. Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
13: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
14: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny. Od 40 zł. W różnych wzorach i kolorach. A dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
0: Po reklamie. Idę.
15: 21 punktualnie na zgarach. W czym jest lepsza wanna od prysznica, Bartek?
16: W tym, że w wannie idzie pospać, pod prysznicem już nie.
15: Oj, znam takich, którzy w jeszcze dziwniejszych miejscach kończyli imprezy. A wy przekonajcie mnie, w czym jest lepsza wanna od prysznica. WhatsApp Meloradia, tam wysyłacie głosówki, odnośnik na meloradio.pl. Tu Pychu, siemano.

0: Asti Harris to Zakaria.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: To już dobrze znacie, a teraz czas na zupełną nowość na antenie Melo Radia i gościa, który w najnowszym rankingu DJ Magazine wskoczył na miejsce 19, awansując względem zeszłego roku o 4 oczka. No jak się robi tak dobrą muzę, to nie dziwne, że skoki w takich rankingach są. Kaszmir, ten gość nas rozkochał swego czasu hitem Wildcard, tym razem ma dla nas coś zupełnie nowego. Bonfire, tak się nazywa jego najnowszy numer.

0: Sean Baker. VIP. Dla was wszystkich, bo jak słuchacie Meloradia, to możecie się czuć jak prawdziwe VIP-y, bo gramy wam i podkręcamy tempo najlepiej, jak tylko się da. Matejm i Bon, ich nowość, Follow, to już za moment, a ja cały czas sprawdzam, w czym niby wanna jest lepsza od prysznica. Bo dziś mamy dzień wanny, no i poprosiłem was o to, żebyście przekonali mnie, że wanna jest od tego prysznica lepsza, bo ja tak nie uważam, no to słucham.
1: Wanna jest dużo lepsza od prysznica, bo na przykład jak przychodzisz taki zmęczony, już nie masz na nic siły, to możesz po prostu sobie nalać gorącej wody, poleżeć w wannie i nawet może troszkę pospać i to wszystko jest tak dobrze.
0: Chyba, że macie ADHD tak jak ja, to wtedy nie działa, sprawdzone.

0: Ale on jest młody, ale on jest zdolny, ale ja zazdroszczę. Thomas Gray i Heaven w Meloradiu. 15 minut do 22, tak podkręcamy tempa, a wy pamiętajcie, że możecie podkręcić wasz budżet z naszą kasą. No bo mamy dla was 200 do zgarnięcia w ramach szybkiej kasy. Wbijacie na meloradio.pl, piszecie nam o waszym pomyśle. No i my wtedy być może właśnie do was dzwonimy i wręczamy wam kasę. Tak jak zrobiliśmy to z Natalią.
1: A mini party, mini parapetówka, bo dzisiaj się przeprowadzamy.
2: Kasa leci już do ciebie.
1: Super, dziękuję bardzo.
0: No i na to wydała kasę Natalia, ale ja wiem, że wy macie różne ambicje, wiem, że wy chcielibyście wydać tę kasę na różne rzeczy. Jakie? Wpisujcie wasze pomysły na meloradio.pl, no bo już jutro ktoś z was znowu zgarnie 200 za free. No to chyba fajny deal, co nie?

0: Idev Melo. Melo
1: Radio. Dammi tu mano! E venga con me.

Let Me Forget You. Tak nazywa się ten numer, to jest Meloradio, to jest jedna z naszych nowości. Warriner i Lauryn tak nam pięknie podgrywają jeszcze właśnie przed 22, a wy pamiętajcie, że na ten numer i na wiele innych waszych ulubionych możecie głosować na meloradio.pl, no bo już w piątek po godzinie 18 odpalamy naszą 30 Meloradia. I będę miał w tym tygodniu fajną gościówę, więc warto, żebyście byli.

cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: słuchaj na 92,8 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Wybieram na moją pierwszą konsolę DJ-ską i mam wybraną.
2: 200 są twoje!
1: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć taniej przed smutnym panem, który w głowie mieszkał, bezczynnym popijaniem chwila.

siedzi, czasami siada psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie, lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom, dlatego młoda dzisiaj zajmę się tobą.

Radio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM. Autopromocja. Festival Ant On Air w Melo Radio.

Najlepsze sylwestrowe mele. Festiwaland on Air. Słuchaj w każdy piątek o 21 w Melo Radio. So let me try. Najlepsze melo jest tylko u nas.

0: Radio.
1: Być jak Mona Lisa, mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa, mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.
0: Ja widziałem jak wy...

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić toast na koniec. To